0: Słuchacie Bonton Radio.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Pałacu Prezydenckiemu nie podobają się rządowe plany zmiany podatków. Cudzoziemcy będą dziś demonstrować przeciwko przewlekłej biurokracji. Więcej strączkowych, mniej smażonego. Zmienia się szkolny jadłospis. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Prezydent prawdopodobnie zawetuje planowane przez rząd zmiany w podatkach. Chodzi m.in. o podniesienie pierwszego progu oraz większe obciążenia dla najbogatszych. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ma pretensje o to, że rząd nie podnosi kwoty wolnej od podatku.
1: Pan premier Donald Tusk w roku 2023, kiedy szedł do wyborów, mówił wtedy, że po dojściu do władzy zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Dziś mówi, że tego nie zrobi.
0: Prezydent nie zgodzi się na podniesienie podatku najbogatszym, bo boi się podpaść wyborcom Konfederacji, uważa rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
2: Karol Nawrocki stał się niewolnikiem deklaracji, którą podpisał Sławomirowi Mentzenowi. Choć opowiada, że jest bardzo silnym i niezależnym politykiem, to tak naprawdę ten kawałek papieru, który został podpisany w Toruniu, rządzi tym silnym i niezależnym prezydentem. To jest sprawiedliwy system podatkowy, a jeśli Karol Nawrocki tę propozycję zawetuje, to będzie odpowiedzialny za niezadowolenie 3,5 miliona obywatelek i obywateli, którzy na tych zmianach skorzystają.
0: Bo na reformie mają skorzystać Polacy zarabiający od 11 do 12,5 tysiąca złotych. Mieszkający w Polsce cudzoziemcy będą dziś protestować przeciw przewlekłej biurokracji. Długo czekają na karty pobytu i załatwienie spraw urzędowych w niektórych województwach.

0: województwach nawet półtora roku, mówi główny organizator protestu pan Władysław.
1: Chcieliśmy my uchylenie artykułu 100d, to myślimy, że główny problem, który ma wpływ na tę sytuację. Chcieliśmy my też zmian w pracach urzędów, coś zrobić dla tego, żeby procesować te wnioski trochę szybciej.
0: Wspomniany artykuł 100d oznacza, że urzędy nie muszą dotrzymywać terminów na załatwianie spraw. Wprowadzono go w związku z napływem uchodźców z Ukrainy po rosyjskiej inwazji. Demonstracja odbędzie się w Warszawie przed Urzędem Wojewódzkim. To ma być koniec z bezkarnością patostreamerów. Weszły w życie przepisy, które przewidują karę więzienia za publikowanie w sieci nagrań pokazujących przemoc, upokarzanie kogoś czy znęcanie się nad zwierzętami. Odpowiedzialność karna grozi nie tylko autorom takich materiałów, ale też osobom, które je potem rozpowszechniają. W nowym roku szkolnym obiady w stołówkach mają być zdrowsze, mniej smażonego, a więcej warzyw, mówi dietetyczka Daria Rębowska.
2: Uda mięsa, drobiowe. Nie zapominajmy też o rybach, bo ryb zdecydowanie w diecie Polaków brakuje. Woda musi stanowić główny składnik naszych napojów.
3: Co najmniej raz w tygodniu na stołach królować mają rośliny strączkowe. Dlaczego to ważne?
2: Też będą świetnym źródłem białka.
0: Odpowiednia dieta ma też pomagać dzieciom w koncentracji. Suwałki uczciły Andrzeja Wajdę. Na festiwalu Wajda na nowo odsłonięto mural poświęcony reżyserowi, który urodził się właśnie w Suwałkach. Autorem dzieła jest znany plakacista Andrzej Pongowski. Mural powstał na ścianie budynku pierwszego liceum. Widać na nim Andrzeja Wajdę w otoczeniu brzóz. Niebo dziś częściowo zachmurzone, prawie wszędzie może padać, z wyjątkiem południa Polski. Temperatura przyjemna, lekko powyżej 20 stopni, ale odczuwalną temperaturę będzie obniżać trochę wiatr.
4: Bonton Radio.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama. 104,9 FM. 104.

0: reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
2: Reklama. Bonton Radio 104,7.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
0: Reklama.
12: Bonton Radio. Raz to 4 i 9 FM. I wszystko gra.

0: reklama.
1: Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
5: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
6: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
7: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
0: Reklama.
8: Słuchacie Bonton Radio.

0: Zarzuty usłyszy dziś kierowca, który wjechał autem w małżeństwo. Kolejne ofiary wojny w Ukrainie, w tle obchody święta niepodległości. Sprawdzimy też ceny paliw w Polsce i w pewnej włoskiej miejscowości. Marcin Krzemiński. Do prokuratury zostanie dziś doprowadzony kierowca, który w sobotę wieczorem wjechał w małżeństwo spacerujące z 8-miesięcznym dzieckiem na krakowskich bulwarach. 32-letni rodzice zginęli, niemowlę walczy o życie w szpitalu. Jest w stanie ciężkim. Z ustaleń śledczych wynika, że przyczyną wypadku była nadmierna prędkość. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
1: Zwłaszcza, że w miejscu tragedii obowiązuje surowe ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę.
2: Pojazd ten poruszał się z prędkością wyższą, dużo wyższą niż była prędkość dopuszczalna w tym miejscu.
1: Mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. 26-letni kierowca jest teraz w policyjnej izbie zatrzymań. Pierwsze badania wykazały, że był trzeźwy, ale prokuratura zleciła jeszcze badania krwi pod kątem obecności alkoholu i narkotyków. Dziś usłyszy zarzuty.
2: Zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
1: W chwili wypadku w samochodzie znajdowały się 4 osoby. To mieszkańcy Małopolski i Mazowsza.
0: 3 osoby zginęły w rosyjskim ataku na przedmieścia Charkowa. Służby ratunkowe ewakuowały 8 osób, z których kilka zostało rannych. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. A dziś Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości. W związku z wojną nie zaplanowano masowych uroczystości. Program wydarzeń z udziałem władz państwowych nie został podany do publicznej wiadomości. Ruszają poprawkowe egzaminy maturalne. Dziś odbędą się pisemne, jutro ustne. Przystąpienie do nich zadeklarowało blisko 50 tysięcy maturzystów, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wyniki poprawkowych egzaminów poznają 11 września. Teraz zaglądamy na stację paliw, gdzie do końca wakacji obowiązuje program CPN. Dziś za litr benzyny 95 nie możemy zapłacić więcej niż 6 zł 54 grosze. 98 maksymalnie może kosztować 7,36, no olej napędowy 7,59. Niestety, patrząc na to, co ostatnio dzieje się na rynku hurtowym i giełdzie, trzeba się liczyć z podwyżkami na początku nowego tygodnia o 5-6 groszy na litrze.
3: Ropa naftowa systematycznie drożeje i w skali

0: tygodnia podrożała o 5%.
1: Mówi Magdalena Robak z e-petrol.pl. Ceny paliw dają się też we znaki Włochom. Na autostradach sięgają nawet 2 euro 20 eurocentów, czyli prawie 9,5 zł za litr. Jest jednak jedno miejsce na mapie, które dzielnie daje odpór drożyźnie i przyciąga rzesze właścicieli aut. To miejscowość Valle Castellana w Abruzji. Można tam kupić litr benzyny za euro 75 centów, a olej napędowy za euro 89. Znajdująca się tam stacja benzynowa Marzeń, jak mówią Włosi, należy do gminy. Kupiła ją, by zapobiec jej zamknięciu, a teraz sprzedaje tak zwane paliwo burmistrza z symboliczną marżą.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Mieszkanka Chełma straciła 40 tysięcy złotych. Oszuści podali się za policjantkę i prokuratora, przekonując kobietę, że jej oszczędności są zagrożone. Seniorka, pozostając z oszustem w kontakcie telefonicznym, przelała pieniądze na wskazane konto. Policja poszukuje sprawców i apeluje po raz kolejny o ostrożność. Już w przyszłym tygodniu ZUS rozpocznie wypłatę 14 emerytur. Pełna kwota to 1978,49 zł brutto. Seniorzy nie muszą składać wniosków, pieniądze otrzymają automatycznie. Pełna czternastka przysługuje przy emeryturze lub rencie do 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach działa już zasada złotówka za złotówkę. Przypominamy, że w związku z remontem budynku Urzędu Miasta Chełm zmieniły się lokalizacje części wydziałów i komórek organizacyjnych. Przed wizytą warto sprawdzić aktualne adresy. O szczegółach opowiemy także w lokalnych wiadomościach o 7.30.
2: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
1: W miarę pogodne niebo na południu, w pozostałych regionach obok chmur możliwy deszcz, a na północy i północnym wschodzie lokalnie burze. Tam też najchłodniej, 18 stopni, najcieplej na południu i zachodzie tam do 23.
2: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
4: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Dzień dobry, kłaniam się niziutko, tu program Bonton na lato, a skoro to ostatni tydzień, może nie lata, ale wakacji, no to witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie, 6 minut po 7:00.

0: pukam do waszych drzwi, do drzwi waszej sypialni, dokładnie tak, bo muszę was z tego łóżka muszę was ściągnąć, a jeśli nie będziecie chcieli iść, to podjadę wózkiem widłowym i tak was zdejmę właśnie z tego łóżka. Nie wolno spać, koniec już spania, mieliście się wyspać w weekend, jak zaniedbaliście odpoczynek, no to teraz przepraszam, do nikogo pretensji mieć nie możecie. Dzisiaj poniedziałek, 24 sierpnia, Bartłomiej, Bartosz, Jerzy, Joanna, Michalina, Emilia, Patryk, Anita, Halina, Patrycjusz, Malina, Patrycy mają swoje imieniny. I tu można wziąć oddech. Oj, tu można w końcu wziąć oddech. Dzisiaj rozpoczęliśmy 35. tydzień roku i mamy 236. dzień roku. Coraz bliżej tego terminu, kiedy będziemy planować sobie już Sylwestra, żeby mieć jeszcze gdzie iść, bo teraz wszystkie miejsca wykupią te najtańsze. Dzisiaj jeszcze nietypowe święta, dzień Windowsa oraz dzień zdegradowania Plutona. O ile wiecie, o co chodzi. Ale myślę, że tak. Słuchacie Radio Bonton, minęła już 7:11.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
2: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
3: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Giganci programowania Chełm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.gigantiprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
5: Firma Wschód. To sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
6: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
0: Reklama.
7: Bonton na lato.

0: Dzisiaj trochę, w sumie nawet nie trochę, a bardzo, bardzo świętujemy przewrotnie degradację planety. 21 sierpnia przypada właśnie taki dzień zdegradowania Plutona. Nieoficjalna okazja, aby przypomnieć wydarzenia, które 20 lat temu wywołały niemałe zamieszanie w świecie astronomii. W 2006 roku Międzynarodowa Unia Astronomiczna zdecydowała, że Pluton przestaje być 9. planetą Układu Słonecznego, i zostaje planetą karłowatą. Powód? Nie spełnia jednego z nowych kryteriów, czyli nie oczyścił swojej orbity z innych obiektów. Decyzja do dziś budzi jakieś tam w zasadzie emocje. Dla wielu osób Pluton nie zawsze pozostanie jednak 9. planetą, którą pamiętają ze szkolnych lekcji, tak? A sam Pluton jest naprawdę wyjątkowy, bo ma zaledwie około 2370 km w średnicy, a jego powierzchni A na jego powierzchni występują góry lodowe i ogromne obszary zamarzniętego azotu. Czy więc Pluton został zdegradowany? Astronomowie mówią, zmienił kategorię. Pani kosmosu odpowiadają, dla nas nadal jest planetą. A dla was? Słuchacie Radio Bonton w programie Bonton na lato.
1: Bonton Radio.
2: Powiedział pierwszy.

0: Reklama. Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty. To najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa. To pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731-332-133.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
6: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
7: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
8: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
0: Reklama.
9: Czas na świeżą dawkę poweekendowych informacji lokalnych Radia Bon Ton. Minęła już 7.30, mamy 24 sierpnia. Czas zaczynać.
10: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bon Ton. Eliza Kudalska-Nowosad, jest 7.30. Mieszkanka Chełma padła ofiarą oszustów. Podali się za policjantkę i prokuratora, a kobieta uwierzyła, że jej oszczędności są zagrożone. Zgodnie z instrukcjami przelała 40 tysięcy złotych na wskazane konto. Do seniorki zadzwoniła kobieta podająca się za policjantkę. Twierdziła, że pieniądze zgromadzone na jej koncie mogą zostać skradzione. Następnie rozmowa została przekierowana do mężczyzny, który przedstawił się jako prokurator. Wypytywał o bank i wysokość oszczędności, a później nakłonił seniorkę do wykonania przelewu na rzekomo bezpieczne konto. Oszust zadbał również o pośpiech. Zorganizował kobiecie taksówkę do banku i przez całą drogę pozostawał z nią w kontakcie telefonicznym. Dopiero po powrocie do domu 79-latka zorientowała się, że padła ofiarą przestępstwa. Policjanci poszukują sprawców i apelują o ostrożność. Już we wrześniu ZUS rozpocznie wypłatę 14 emerytur. W tym roku pełna kwota dodatkowego świadczenia wyniesie 1978 zł i 49 groszy brutto. Tyle, ile wynosi minimalna emerytura. Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków. Pieniądze zostaną wypłacone automatycznie razem z emeryturą albo rentą. Pierwsze wypłaty zaplanowano już w przyszłym tygodniu, na 1 września. Kolejne terminy to 6, 10, 15, 20 i 25. Z kolei osoby pobierające świadczenia przedemerytalne dostaną 14 1 października. Pełną kwotę otrzymają osoby, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. I co ważne, 14 jest chroniona przed egzekucją komorniczą. Nie wpływa też na prawo do świadczeń, których przyznanie zależy od wysokości dochodu.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
10: Urząd Miasta Chełm informuje o zmianach lokalizacji swoich wybranych komórek organizacyjnych. To jest związane z kolejnym etapem remontu budynku. O szczegółach Kacper Jasyk z magistratu.
11: Departament Oświaty znajdą Państwo przy ulicy Stefana Czarnieckiego 8. Departament Nieruchomości oraz Wydział Architektury i Budownictwa Państwa mieszczą się przy Placu Niepodległości 1. Kancelaria Prezydenta oraz Sekretariat Prezydenta Miasta Chełm zostały przeniesione na ulicę Pocztową 50. Z kolei Rzecznik Praw Mieszkańców oraz Koordynator Dostępności przyjmują przy ulicy Obłońskie 20.
10: Informacje dotyczące lokalizacji poszczególnych komórek Urzędu Miasta są dostępne również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie helm.pl.
12: Bonton na lato.

0: O, widać, widać. Niektórzy sobie śpią słodko, tak? A my pracujemy. Tak jest. Marcin już zbadał dla was sytuację na ulicach. Wiemy, jak sytuacja z korkami, więc proszę bardzo, chętnie z wami się podzielimy.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Rozpoczął się poniedziałek, a aż wakacje mają się ku końcowi, to pora nawykać do tego, że za kilka dni ruch będzie większy. W pobliżu szkół, w centrum i na głównych skrzyżowaniach. Teraz raczej można się tego spodziewać po popołudniowych korkach, ponieważ odnośnie roku szkolnego trwają zakupowe przygotowania do powrotów uczniów do klas. Co do przejezdności przez Chełm, to większych kłopotów nie ma poza ulicą Przemysłową, gdzie trwają prace drogowe. A jeżeli chodzi o nierówności w jezdni, to na te uważajcie na Obłońskiej, Kopernika, Rolniczej oraz Połańskiej.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl. Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
2: Castorama!
3: W teorii okazje na ogród się skończyły.
2: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Toscal Pad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama. Bonton na lato.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Czwartek? Nie. Ja tam pod koniec tygodnia bez sensu. W piątek? To już w ogóle końcówka całego tygodnia. W piątek podobno nic się nie zaczyna. Nie powinno się nic nie zaczynać, bo to pecha przynosi i tak dalej. Przynajmniej tak mówi moja mama. Nie wiem, czy praktykowała, że faktycznie przynosi pecha. No ale tak mówi, więc lepiej nie. Sobota, niedziela to weekend, odpoczywamy. Ale że dzisiaj już poniedziałek, to może warto byłoby się wziąć do roboty. Sprawdzamy najnowsze ogłoszenia, najnowsze oferty pracy w Chełmie, w powiecie. No i jak już się naprawdę uprzecie, że chcecie zarabiać się dolary bądź euro, no to sprawdzimy również ogłoszenia pracy za granicą. Na naszym portalu supertydzień.pl bez problemu znajdziecie taki artykuł z takimi ofertami. No i mamy tak, poszukiwany jest handlowiec, informatyk, instruktor nauki jazdy. To ciekawe. Kierownik budowy, księgowa potrzebna, nauczyciel edukacji zdrowotnej, logopeda, nauczyciel muzyki. Mam paru kolegów, co by chętnie poszli do takiej pracy. Muszę przekazać. Właśnie. Ale co to jeszcze mamy ciekawego? Betoniarz, zbrojarz, może ewentualnie osoba na stanowisko nauczyciel wychowania fizycznego. No, jest tych ofert pracy trochę. W Niemczech też jest parę ofert pracy, na przykład dla posadzkarza, dla montera okien i drzwi i wielu, wielu innych osób, które gdzieś tam w tej budowlance czują się swobodnie, dobrze. Za 9 minut będzie 8, a więc będziemy o tej porze mieli dla Was takie poniedziałkowe wydanie najświeższych wiadomości z kraju i ze świata, więc serdecznie zapraszam na ich wysłuchanie. A tych, którzy spragnieni szczegółów dotyczących ofert pracy, supertydzień.pl poleca się.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
0: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
6: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
3: Reklama.
7: Bonton Radio.

0: Śmiertelne pobicie w Nowej Hucie i poszukiwania to na początek, potem luksusowy zegarek od szefa giełdy kryptowalut, a na koniec, że muzyka łączy nie tylko pokolenia. Marcin Krzamiński. Policja publikuje zdjęcie z monitoringu i prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości młodego mężczyzny. To nowy wątek w sprawie śmiertelnego pobicia w Nowej Hucie. Zaatakowany przez kilka osób 36-latek zmarł w karetce. Policja zatrzymała 9 osób, ale zwolniła je po przesłuchaniu. Teraz ma nowy trop. Według śledczych za pobiciem mogą stać osoby ze środowisk kibicowskich. Przemysław Kral, założyciel upadłej giełdy Zonda Krypto, ma już status małego świadka koronnego, informuje TVP Info. Według tych doniesień Kral już od wiosny składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia, które mogą być obciążeniem dla wielu polityków prawicy. Przemysław Kral usłyszał też prokuratorskie zarzuty, śledczy nie ujawniają jednak jakie. A tymczasem, jak wynika ze wspólnego śledztwa Wirtualnej Polski i TVN24, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego dostał od szefa Zonda Krypto zegarek wart 40 tysięcy euro oraz inne prezenty. Przemysław Piesiewicz miał za to obiecać Przemysławowi Kralowi wstawiennictwo u byłego premiera i prezesa UOKiK-u. Piesiewicz zapewnia, że za zegarek zapłacił gotówką. Przypomnę, że w październiku zeszłego roku Zonda Krypto została sponsorem generalnym PKOL-u i olimpijskiej reprezentacji Polski. W Kijowie dziś spotkanie koalicji chętnych. Wszystko to w dniu 35. rocznicy ogłoszenia przez Ukrainę niepodległości. Nad Dnieprem są już niektórzy przywódcy państw, którzy mieli okazję rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim o dalszej pomocy w wojnie z Rosją. No i szybkie zakończenie się nie zanosi.
1: Wszyscy wiecie dobrze, co dzieje się teraz na Ukrainie i co Rosja szykuje na jesień oraz zimę. Pociski balistyczne pozostają kluczowym zagrożeniem,
0: mówił ukraiński prezydent. Tylko tej nocy w rosyjskim ataku na przedmieścia Charkowa zginęły co najmniej 3 osoby. Z kolei rosyjska strona poinformowała, że fragmenty drona spadły na przedszkole. Zginęło 2 dzieci, a 9 jest rannych. Ukraińskie święto niepodległości zbiega się w czasie z podpisem prezydenta Zełenskiego pod ustawą o Panteonie Narodowym, która w Polsce wywołuje sporo obaw. Konkretnie o to, że w Panteonie upamiętnione zostaną osoby odpowiedzialne za ludobójstwo na Wołyniu. Lista ulubionych artystów, kolekcja płyt i playlisty, wszystko to może być kluczem do znalezienia miłości. Austriaccy naukowcy zbadali ponad 300 par i odkryli, że wspólne muzyczne upodobania mogą łączyć pary silniej niż podobny charakter. On może być ekstrawertykiem, ona introwertyczką, ale nie ma to znaczenia, bo oboje kochają muzykę elektroniczną. Jeden partner może być bardziej nastawiony na sukcesy zawodowe, a drugi mniej, no ale na koncercie ulubionego artysty, jak mówią naukowcy,

0: schodzi to na daleki plan.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Najcieplej na południu i zachodzie do 23 stopni, najchłodniej na północnym wschodzie do 18 i tam oraz na południu możliwe lokalnie burze. W większości regionów chmury i deszcz, pogodnie tylko na południu kraju.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
4: Bonton na lato.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
7: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska, 7.
8: 6 po 8. Dobrze widzę, zauważyłem, spóźniliście się do pracy 6 minut, jeśli właśnie w tym momencie wchodzicie. Ale spokojnie, nie sprzedam was. Tu Fox i program Bonton na lato.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
7: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
12: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
13: Bonton na
14: często
13: lato.
14: Ludzie pytają, a dlaczego? A dlaczego? No a dlaczego? No ja nie potrafię na wszystkie pytania odpowiedzieć, ale jest ktoś, kto potrafi. Już teraz. Posłuchajcie najnowszego odcinka Dlaczego? 10 po 8.
1: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
12: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
0: Witajcie przy poniedziałku i w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego? Dzisiaj swoje pytanie zadał nam siedmioletni Igor.
15: A dlaczego koty się boją wody?
0: Igorze, to bardzo ciekawe pytanie, bo wystarczy czasem, że kot usłyszy odkręcaną wodę i już patrzy na człowieka tak, jakby właśnie usłyszał najgorszą wiadomość na świecie. A kiedy próbujemy go włożyć do wanny, ucieczka. Ale czy wszystkie koty naprawdę boją się wody? Nie. Niektóre koty nawet lubią wodę. Są takie, które chętnie bawią się pod kapiącym kranem, próbują łapać wodę łapką albo wskakują do płytkiego basenu. Dlaczego więc wiele kotów jej nie lubi? Jednym z powodów jest ich sierść. Kiedy sierść kota całkowicie nasiąknie wodą, robi się ciężka. Kot, który zwykle jest lekki, szybki i zwinny, nagle czuje, że jego futro ciągnie go w dół. To trochę tak, jakbyśmy założyli bardzo ciężką, mokrą kurtkę. Niezbyt przyjemne uczucie, prawda? No właśnie, mokra sierść może też sprawić, że kotu będzie po prostu zimno, a koty lubią ciepło. Dlatego mokre futro może być dla nich po prostu niekomfortowe. Jest jeszcze jedna rzecz. Koty bardzo lubią mieć kontrolę nad tym, co się z nimi dzieje. Kiedy kot sam podchodzi do miski z wodą, wszystko jest w porządku. Ale kiedy nagle człowiek bierze go na ręce i wkłada do wanny, kot może pomyśleć: halo, co tutaj się dzieje? Woda może być wtedy dla niego czymś zaskakującym i stresującym. A przecież koty mają bardzo dobry słuch. Dźwięk lejącej się wody może być dla nich dużo bardziej wyraźny niż dla nas. Dlatego szum prysznica albo gwałtownie lecąca woda mogą je dodatkowo niepokoić. Ale uwaga, nie oznacza to, że kota nigdy nie wolno zbliżać do wody. Wręcz przeciwnie, kot musi mieć zawsze dostęp do świeżej wody do picia. Woda jest mu potrzebna tak samo jak nam. A kąpiel? Zdrowego kota zwykle nie trzeba kąpać się tak często jak psa. Koty bardzo dobrze radzą sobie z pielęgnacją swojej sierści. Przez dużą część dnia myją się, liżąc futro i usuwając z niego brud. Można powiedzieć, że mają własny wbudowany system myjni. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że istnieją rasy kotów, które są znane z tego, że wodę lubią bardziej niż inne? Na przykład koty rasy turecki Van często chętnie bawią się w wodzie. Niektóre z nich potrafią nawet pływać. W sumie wszystkie koty potrafią pływać. Czyli nie każdy kot na widok wanny krzyczy: ratunku! Niektóre mogą pomyśleć: super, gdzie moja piłeczka? A więc odpowiedź na pytanie Igora brzmi: wiele kotów nie lubi wody, ponieważ mokra sierść staje się ciężka. Może powodować uczucie zimna, a sama kąpiel może być dla kota stresująca i nieprzyjemna. Ale nie wszystkie koty boją się wody. Niektóre wręcz ją lubią. Dziękujemy Ci, Igorze, za pytanie, które zabrało nas prosto do kociej łazienki. A jeśli macie własne dlaczego, koniecznie podzielcie się nim z nami. Poproście rodzica o nagranie pytania i wysłanie go na k.miszczyk@radiobonton.pl. Może już wkrótce to właśnie Wasz głos rozpocznie kolejny odcinek naszej audycji. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.

0: Zaraz. Patrzę właśnie na zdjęcie Lewandowskiego. Ja mam 30 lat i nie mam żadnego siwego włosa. Patrzę na niego, a tam no coś jednak siwego widać, moi drodzy. No, ostatnio, kiedy to było? W piątek, jak dobrze pamiętam. O, w piątek obchodził swoje 38 urodziny, więc zaledwie tylko o 8 lat jest ode mnie starszy, a już widać siwe włosy. No, 8 lat strzeli jak z bicza. No i zaczną się i u mnie siwe włoski. Chociaż teraz ostatnio chyba takie mam wrażenie, że zaczynają być modne takie włosy, bo ludzie sobie specjalnie farbują. Ja jednak pozostanę przy swoich. Na szczęście po tatusiu mam dość gęste. To, że szybko tracę kolor, to fakt. Akurat jeszcze szybciej będę siwy niż nasz Lewandowski. No ale na pewno będę miał bujną fryzurę. A właśnie, się rozgadałem o sobie, a miały być życzenia. Gdybyś, Robercie, słuchał nas w tym momencie, to najlepszego. Chociaż sądząc po jego socialach, jak tam na Instagramie prawie 40 milionów obserwujących, to cała Polska mu już życzenia złożyła. Dawno. A ja ostatni w kolejce.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608 340 730.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Oto bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
0: Reklama.
9: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
10: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
11: Marcin Petruk, zapraszam na wiadomości sportowe. Siatkarze HKS-u Chełm rozpoczęli drugi tydzień przygotowań do nowego sezonu w Tauron Lidze. W pierwszym trenowali w pełnym składzie zarówno na siłowni, jak też na własnych obiektach, mówi trener zespołu Krzysztof Andrzejewski.
12: Pierwszy tydzień nazywamy tak naprawdę tygodniem adaptacyjnym. Zawodnicy przygotowują się do cięższych obciążeń w kolejnych tygodniach. Mamy dwa treningi przewidziane na hali sportowej, trzy treningi na siłowni oraz dwa treningi na stadionie, na świeżym powietrzu. Szczególnie ten ostatni wariant w tym okresie myślę, że jest czymś takim niestandardowym, ponieważ później w tym okresie startowym nie mamy okazji trenowania na świeżym powietrzu. Są to treningi, do których podchodzimy z takim dużym entuzjazmem. Taka dobra odskocznia dla tych treningów halowych na początku tego okresu przygotowawczego. Wszystko przebiega zgodnie z planem, nie ma żadnych urazów.
11: W okresie przygotowawczym HKS Chełm planuje rozegrać 8 lub 9 sparingów, a sezon rozpocznie od domowego meczu z Cuprumem Stilon Gorzów. Remisem 1-1 zakończyło się piąte spotkanie w Ekstraklasie, w której lubelski Motor mierzył się na wyjeździe z Koroną Kielce. Wynik zamknął się już po dwóch kwadransach, kiedy na bramkę gospodarzy w wykonaniu Mariusza Stępniewskiego odpowiedział po stronie gości Karol Czubak.
13: W szatni był taki spokój i cisza po meczu, co świadczyło o tym, że więcej dzisiaj wymagamy, że na pewno jesteśmy zadowoleni z tego, jak dzisiaj graliśmy w obronie. Patrząc na ten element gry, to uważam, że byliśmy bardzo skuteczni. W tym roku, jeżeli statystyki, które mam, nie mylą, to do naszego meczu Korona z 22 bramek strzeliła 16 stałych fragmentów gry. I dzisiaj wybronić taką dużą liczbę stałych fragmentów, mówię o rzutach wolnych, autów i rzutów rożnych, to naprawdę duży szacunek dla Daniela Kokosińskiego i Krystiana Skłodowskiego.
11: Komentował Mariusz Misiura, trener Motoru Lublin. W następnej kolejce jego zespół zmierzy się na własnej murawie z Piastem Gliwice. Pierwszy domowy mecz sezonu i pierwszy komplet punktów. W sobotę czwartoligowy Bóg Hanna podejmował u siebie Orlęta Łuków i pokonał je 3-2. Bramki dla zespołu prowadzonego przez Bartosza Wodysa zdobył dwukrotnie Krystian Mroczek oraz raz Erik Klimowicz. W następnej kolejce Bóg Hanna uda się do Bychawy, żeby zmierzyć się z miejscowym Granitem.
9: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
14: Bonton na lato.

0: uwaga wszyscy podróżujący, obojętnie jakim środkiem lokomocji. Posłuchajcie teraz wieści prosto od Marcina. Może coś mądrego powie, co pozwoli wam zaoszczędzić parę złotych. Kto wie, różne mądrości on tu do nas przynosi. Posłuchajcie. W poniedziałek to facet wyspany, to naprawdę może rzucić mądrością, że ho, ho.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Trwają intensywne powroty z wakacyjnych wyjazdów, co oznacza więcej patroli policji na drogach. Mundurowi korzystają z mierników prędkości, nieoznakowanych radiowozów oraz dronów, apelując o rozwagę i ostrożność. Statystyki pokazują, że to właśnie druga połowa sierpnia jest najbardziej niebezpiecznym okresem wakacji, mówi nadkomisarz Ewa Czysz, rzecznik chełmskich mundurowych.
4: Dostosujmy prędkość jazdy nie tylko do obowiązujących limitów, ale też do warunków panujących na drodze oraz własnych umiejętności. Zachowajmy odpowiednią odległość od poprzedzającego pojazdu, aby zdążyć wyhamować w nagłej sytuacji. Korzystajmy z pasów bezpieczeństwa, a także ochronnych kasków w przypadku przemieszczania się rowerem, hulajnogą czy też przy wykorzystaniu innego urządzenia transportu osobistego. Nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu lub środkach odurzających, które obniżają koncentrację, spowalniają reakcję oraz powodują błędną ocenę odległości i prędkości. Takie zachowania są przede wszystkim przez prawo zabronione. Bądźmy w pełni skoncentrowani na drodze, przestrzegajmy przepisów i zwracajmy uwagę na innych uczestników ruchu drogowego.
3: Głównymi powodami groźnych zdarzeń niezmiennie pozostaje zbyt duża prędkość i wsiadanie za kółko pod działaniem alkoholu.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama. Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
2: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
4: Firma Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe, profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
5: Bonton na lato.

Weekend to czas, kiedy pewnie poświęciliście ten czas rodzinie, ale co niektórzy musieli też ogarnąć, jak to się mówi kolokwialnie, wokół domu. No ale w zasadzie jeszcze przed weekendem okazuje się, że na pewnym gospodarstwie w czasie prac ziemnych przy fundamentach szykowanych pod ogrodzenie na jednej z chełmskich dokładnie posesji znaleziono niebezpieczne pociski z czasów II wojny światowej. No tutaj do akcji musieli wkroczyć saperzy. Na szczęście operator koparki zatrzymał pracę, nie kontynuował, bo niektórym przychodzą różne pomysły do głowy. Gdybyście kiedykolwiek w czasie weekendu, czy nawet na tygodniu, w czasie wakacji, czy po wakacjach natknęli się na jakiekolwiek właśnie pociski z II wojny światowej, pamiętajcie, że należy jak najszybciej poalarmować służby, jak ostrzega nadkomisarz Ewa Czyż, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Kontakt z takimi przedmiotami może być bardzo niebezpieczny. O odkryciu, o którym teraz mowa, możecie w pełni doczytać na naszym portalu supertydzień.pl. Za 9 minut będzie 9. Słuchacie Bonton.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Chełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
3: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.

0: Za chwilę o karze grożącej sprawcy tragicznego wypadku w Krakowie. Potem co dalej z marką Polska po skandalu i dymisji. Powiemy też o nastoletnim supermenie rodem z Indonezji. Marcin Krzamiński, 26-latek, który w sobotę w Krakowie wjechał w rodzinę z 8-miesięcznym dzieckiem, usłyszy dziś zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku. Rodzice chłopca zmarli, a dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Ze wstępnej opinii biegłego wynika, że kierowca jechał za szybko i stracił panowanie nad kierownicą. O szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
1: 26-latek poruszał się ze znacznie wyższą prędkością niż była dozwolona w tym miejscu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Mariusz Boroń.
2: To prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku.
1: 32-letni rodzice dziecka zmarli w szpitalu. 8-miesięczny chłopiec jest w stanie ciężkim. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi mu 8 lat więzienia. Dzisiaj dowiemy się m.in., czy prokuratura zastosuje areszt wobec mężczyzny.
0: Po głośnym skandalu niemniej paradoksalnie głośna cisza. Nie wiadomo na razie kto i czy w ogóle obejmie stanowisko pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polska. Barbara Mróz-Gorgoń opuszcza je w cieniu afery po kontrowersyjnym i pełnym błędów raporcie Polaków Portret Własny. Powołanie tej konkretnej osoby to była inicjatywa Rady Ministrów, a konkretnie szefa rządu. Ktoś premiera wprowadził w błąd, mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
3: I z całą pewnością te osoby również powinny ponieść odpowiedzialność, bo to było po prostu kompletnie chybione, nieodpowiedzialne, ktoś nie zweryfikował.
0: Niewykluczone są więc kolejne dymisje. Dodam, że sprawę kontrowersyjnego raportu bada warszawska prokuratura regionalna. Syreny zawyją dziś na terenie powiatu łaskiego w województwie łuskim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców SMS-y z alertem i apeluje, by zachować spokój, bo to tylko trening systemu alarmowania. Niemniej to bardzo ważna informacja, szczególnie w kontekście tego, że w Łasku znajduje się wojskowa baza lotnictwa taktycznego. Syreny zawyją między 10 a 13. W polskiej przestrzeni powietrznej od kilku dni można też zaobserwować zwiększoną aktywność samolotów wojskowych państw NATO. To ćwiczenia, które mają na celu zarówno sprawdzenie własnych zdolności, jak i odstraszanie Rosji od działań zagrażających państwom sojuszu. Odbywają się głównie w północnej części Polski i nad południową częścią Morza Bałtyckiego. Superman ruszył do walki z ogniem. 17-latek z Indonezji gasi pożary lasów i stał się bohaterem internetu. Nastolatek w charakterystycznym kostiumie superbohatera pomaga strażakom walczyć z żywiołem na Borneo. Nagrania z jego akcji obejrzały już miliony osób. Polecam, naprawdę bardzo łatwo je znaleźć. Szlachetna postawa chłopaka jest nieprzypadkowa. Jego ojciec jest strażakiem, założył miejscową ochotniczą straż pożarną.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Od kilku tygodni mieszkańcy Chełmaznów skarżą się na intensywny zapach z miejskiej oczyszczalni. MPGK ma pozwolenie na hermetyzację od

0: września 2025 roku, ale przetarg planuje dopiero na wrzesień tego roku. Jeśli harmonogram zostanie dotrzymany, prace rozpoczną się jeszcze w 2026, a zakończą w 2027. Długie pociągi z Ukrainy potrafią blokować przejście na drugi peron w Chełmie. To problem szczególnie dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami czy rodziców z wózkami. PKP PLK zapewnia, że składy są rozpinane, gdy blokują przejście, ale przyznaje, że problem wynika z infrastruktury stacji. W miniony piątek w Krasnymstawie doszło do kolizji osobówki z motocyklem. 20-letnia kierująca nie ustąpiła pierwszeństwa motocykliście. Nikt poważnie nie ucierpiał, kobieta dostała mandat, a my apelujemy o ostrożność. Więcej na temat lokalnych wydarzeń w wiadomościach o 9.30.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
2: Do 23 stopni na zachodzie i południu. Na południu i południowym zachodzie też najwięcej chwil ze słońcem. W pozostałych regionach może padać deszcz. Na północy lokalnie możliwe burze. I tam najchłodniej, bo do 18 stopni.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
3: Bonton na lato.
4: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska, 7.
7: Ukłony w waszym kierunku. Piąteczki, także przybijamy, ziomeczki. Zapraszam was na kolejną godzinę programu Bonton na lato, już 6 po 9.

0: Reklama.
1: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
6: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
7: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
0: Reklama.
8: Bonton na lato.

Ta informacja niestety nie pozwoli wam więcej zarobić, ale może będzie dla was inspiracją, co zjeść na śniadanie. Podobno przeciętny piorun zawiera wystarczającą ilość energii, by upiec 10 tysięcy tostów. A więc przeciętny piorun ma natężenie około 30 tysięcy amperów i energię wystarczającą do przygotowania około 10 do nawet 15 podobno tysięcy tostów. Serio, zależy kto jakie woli, czy bardziej przypalone, czy nie. Natomiast wyjątkowo silne wyładowanie może uwolnić nawet kilka miliardów dżuli. Tyle, żeby zrobić ponad 100 tysięcy tostów. Nie będę mówił głośno, bo jeszcze tę technologię zastosują w Thermomixie i dopiero będzie.

0: Reklama.
1: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
1: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
5: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
0: Reklama.
6: Najświeższe newsy i informacje, proszę bardzo, lokalne wiadomości, proszę bardzo, kto chętny wysłuchać, zapraszam tutaj serdecznie blisko radioodbiorników. Czas zacząć, bo minęła 9:30.
7: To są wiadomości lokalne Radia Bon Ton. Jest 9:30, Eliza Kudalska-Nowosad. Od kilku tygodni mieszkańcy Chełma ponownie skarżą się na intensywny, nieprzyjemny zapach. Po kolejnej fali uciążliwości sprawdziliśmy, co dzieje się z zapowiadaną od lat hermetyzacją oczyszczalni ścieków przy ulicy Bieławin. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie ma gotową dokumentację i prawomocne pozwolenie na budowę już od września 2025 roku. Chodzi o hermetyzację 2 reaktorów biologicznych oraz wykonanie systemu dezodoryzacji powietrza, co ma ograniczyć emisję odorów. Mimo że inwestycja jest formalnie gotowa do realizacji, przetarg na wykonawcę nie został jeszcze ogłoszony. Jak poinformował prezes spółki Jakub Oleszczuk, postępowanie planowane jest dopiero na wrześniu tego roku. To oznacza, że od uzyskania pozwolenia na budowę do ogłoszenia przetargu minie około roku. Tymczasem jeszcze w ubiegłym roku przedstawiciele spółki zapowiadali, że postępowanie powinno ruszyć w ciągu zaledwie kilku tygodni. MPGK nie wyjaśnia, co spowodowało tak duże opóźnienie. Nie informuje także, czy pojawiły się problemy formalne, finansowe, projektowe lub techniczne. Jeśli obecny harmonogram zostanie dotrzymany, roboty mają rozpocząć się jeszcze w tym roku, zakończyć dopiero w przyszłym. Inwestycja ma być finansowana z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spółka nie podała jednak ani jej wysokości, ani aktualnej wartości całego zadania. Mieszkańcy, którzy od lat narzekają na uciążliwe zapachy, na efekty hermetyzacji będą więc musieli jeszcze poczekać. Postój pociągów z Ukrainy na stacji w Chełmie potrafi utrudnić pasażerom przejście na drugi peron. Problem jest szczególnie dotkliwy dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz rodziców z dziecięcymi wózkami. Na sytuację zwraca uwagę mieszkanka Chełma, regularnie korzystająca z chełmskiej stacji. Gdy długi skład zajmuje przejście w poziomie torów, alternatywą pozostają schody, z których nie każdy może swobodnie skorzystać. PKP PLK informuje, że gdy przejście zostaje zablokowane przez stojący pociąg, skład ma być rozpinany. Dzięki temu osoby poruszające się na wózkach mogą przejechać na drugi peron. Kolejarze przyznają jednak, że utrudnień nie da się obecnie całkowicie wyeliminować. Powodem jest infrastruktura stacji. W Chełmie znajduje się tylko jedna krawędź peronowa obsługująca szeroki tor, z którego korzystają właśnie pociągi przejeżdżające z Ukrainy. Długość składów zależy natomiast od konkretnego połączenia i bieżących potrzeb przewozowych. Zdaniem spółki kolejowej poprawa sytuacji wymagałaby skrócenia pociągów. Taką decyzję musiałoby jednak podjąć PKP Intercity w uzgodnieniu ze stroną ukraińską. PLK zapewnia jednocześnie, że dotychczas nie otrzymywała skarg pasażerów dotyczących właśnie tego problemu.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
7: W Krasnym Stawie w miniony piątek wieczorem doszło do kolizji samochodu osobowego z motocyklem. Na skrzyżowaniu ulic Zaułek Nadrzeczny i Mostowej zderzyły się Volkswagen oraz motocykl. Według ustaleń policjantów 20-letnia kierująca autem wyjeżdżając z Zaułka nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 24-letniemu motocykliście. W wyniku kolizji zostały uszkodzone pojazdy, jednak najważniejsze jest to, że nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Sprawczyni została ukarana mandatem. Funkcjonariusze przypominają, że nawet chwila nieuwagi lub zignorowanie znaku drogowego może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji. Tragicznie zakończyły się poszukiwania 71-latka z Chełma, który po raz ostatni widziany był 18 sierpnia na terenie ogródków działkowych. W minioną sobotę ciało mężczyzny zostało znalezione w rzece między polami uprawnymi w Chorodyszczu. 71-latka odnalazł jeden z członków jego rodziny i natychmiast zawiadomił służby. Na miejscu zdarzenia oględziny prowadzili policjanci pod nadzorem prokuratora. Zwłoki mężczyzny zabezpieczono do badań sekcyjnych.
3: Bonton na lato.

0: uścisk dłoni z naszą koleżanką, która już teraz w naszym studio chętnie podzieli się z wami informacjami dotyczącymi, gdzie można iść na balety. Tak jest. No imprezować trzeba jeszcze, ostatni tydzień wakacji, trzeba to dobrze wykorzystać. Proszę bardzo, podpowiedzi, gdzie wybrać się i po co się tam wybrać, ma dla was już teraz Monika Łupkowska. 20 minut przed 10.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. W piątek o godzinie 17 w Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się plenerowy koncert, który jest częścią realizowanego przez Bibliotekę Projektu, a więcej opowie o jego idei
4: Anna Pietuch z Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Dzień dobry.
3: W poszukiwaniu tradycji na styku kultur, na styku pokoleń. Skąd się wzięła idea i jaki cel nad tą całą kampanią różnych wydarzeń zaistniała?
4: Projekt został napisany z programu Ministerstwa Edukacji Narodowej Kompas Młodego Obywatela i wybraliśmy właśnie taką sekwencję, która zachęca młodych ludzi do sięgnięcia do tradycji, do korzeni, do motywów ludowych. Stąd ta idea i myślę, że jest ważna, bo dzieci się znakomicie bawią i edukują właśnie poprzez zabawę, poprzez zajęcia, które są dla nich takim wytchnieniem, a jednocześnie zawsze zostaje jakaś wiedza o tradycji, o której czasami zapominamy.
3: Koncert zaplanowano w Parku Czytelnika przy ulicy Partyzantów 40. A czego będzie mogła spodziewać się zebrana publiczność?
5: Wokaliści zaprezentują utwory, które będą nawiązywać tematycznie do przyrody, czterech żywiołów oraz środowiska naturalnego. Wysłuchamy także utworu w rytmie rap do tradycyjnego tekstu, który został przygotowany na warsztatach wokalnych w ramach projektu W poszukiwaniu tradycji na styku kultur, na styku pokoleń. Na scenie wystąpi również Aleksandra Buczek, która jest właścicielką studia, uwolni głos, świetną wokalistką, a także nauczycielką misji głosu i techniki śpiewu i to ona właśnie przygotowała wszystkich artystów do koncertu. Zapraszamy oczywiście do udziału w wydarzeniu w rytmie natury. Myślę, że to będzie fantastyczny koncert.
3: A co dzisiaj w podcaście Bliżej Kultury? Posłuchajmy.
6: Wyobraź sobie Chełm sprzed półtora wieku. Ciche, zaledwie 5000 miasteczko, w którym czas płynie wolno. Jeden dzień, który zmienia wszystko. 17 sierpnia 1877 roku. Na stację wjeżdża pierwszy pociąg nadwiślańskiej drogi żelaznej. Zaczął się wyścig z czasem. Wybuchł przemysł, a liczba mieszkańców wzrosła czterokrotnie. Jak budowano XIX-wieczną kolej bez ciężkiego sprzętu? I jak Chełm stał się kluczowym węzłem na mapie regionu? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie już dziś o 18.20 na antenie Radia Bonton w najnowszym odcinku podcastu Bliżej Kultury – Głosy Przeszłości. Naszym gościem będzie ekspert, lokalny historyk Zbigniew Lubaszewski. Eliza Kudalska-Nowosad, zapraszam. Wskakujcie do tego historycznego pociągu. Bądźcie z nami o 18.20. Radio Bonton – bliżej wydarzeń, bliżej historii.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
7: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna, medyczne studium zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna. Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
6: Bonton na lato. Byłam.

0: Dzieci z rocznika 2019 idą w tym roku już do szkoły, ależ ten czas szybko leci. No, ja pamiętam swoje pierwsze dni, ale nie w szkole, nie w zerówce, tylko w przedszkolu. No tak, rodzice mnie wysłali do przedszkola, ale ja tam bardzo nie lubiłem być. Ojej, bardzo i bardzo często płakałem i to tak, że za chwilę tata musiał przyjechać i mnie odebrać z powrotem, zawieźć mnie do domu i się mną opiekować. Nie wiem, co było złego. A pani przedszkolanka, bardzo miła kobieta, do dzisiaj miło wspominam, a jakoś tak, no nie mam dobrych wspomnień, po prostu wolałem być w domu, a nie było żadnej konsoli, człowiek nie tęsknił do gier, więc nie wiem, co mnie tak do tego domu ciągnęło. A u was jak to było? Jeszcze przed 10 rokiem życia lubiliście chodzić do szkoły? Nagrajcie głosówkę na naszego Messengera, chętnie posłucham.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
7: Reklama.
8: Bonton Radio i wszystko gra.

0: podwyżki cen paliw nieuniknione mimo rządowych regulacji. Potem co z transkrypcją aktów małżeństwa par jednopłciowych i minister finansów o tym, kto skorzysta na zmianach podatkowych. Marcin Krzemiński. Mimo rządowego programu CPN podwyżki na stacjach paliw są nieuniknione, mówią eksperci, bo podawane przez ministra energii ceny maksymalne i tak są uzależnione od hurtowych. Na te w weekend podniósł m.in. Orlen. Wpływ na cenę ma też sytuacja na giełdzie i marże rafinerii. To oznacza podwyżki o 5-6 groszy na litrze w następnych dniach i to raczej nie koniec serii.
1: Ponownie doszło do eskalacji napięcia w rejonie Zatoki Perskiej.
0: I szans na wznowienie rozmów pokojowych USA z Iranem nie ma, mówi Magdalena Robak z petrol.pl. Przypomnę, że dziś obowiązują jeszcze ceny maksymalne z weekendu. 6 zł 54 grosze za litr benzyny 95, 7 zł 59 groszy za litr diesla. Rządowy program CPN potrwa do końca miesiąca. Możliwa już w każdym urzędzie stanu cywilnego transkrypcja aktów małżeństwa par jednopłciowych, ale tylko w teorii, mimo że wczoraj weszło w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów, to nie wszyscy zamierzają przepisy w praktyce stosować. Odmawia na przykład burmistrz Zakopanego, bo uważa, że to niezgodne z konstytucją. Jest droga sądowa, mówi premier Donald Tusk, ale podpowiada też prostsze rozwiązanie.
2: To nie brzmi może najatrakcyjniej, ale w Polsce mamy możliwość podejmowania takich działań, niekoniecznie w samorządzie, gdzie jest się zameldowanym.
0: Monitorowanie wdrażania przepisów zapowiada pełnomocniczka rządu do spraw równości. Komisja Europejska zatwierdziła warte nieco ponad 6 miliardów euro nowe zamówienia obronne dla Ukrainy. Pieniądze pochodzą z unijnej pożyczki dla tego kraju na sumę 90 miliardów euro. Nowa transza zostanie przeznaczona m.in. na systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej oraz pociski rakietowe. Dziś obchody 35-lecia niepodległości Ukrainy. Z tej okazji w Kijowie ma się odbyć spotkanie tzw. koalicji chętnych, grupy państw, które wspierają Ukrainę w jej wojnie z Rosją. Unijne instytucje będzie reprezentować przewodniczący Rady Europejskiej. Ruszyły poprawkowe egzaminy maturalne. Przystąpienie do nich zadeklarowało blisko 50 tysięcy maturzystów. Wyniki poznają 11 września. 3,5 miliona osób skorzysta na podniesieniu progu podatkowego, zapewnia minister finansów Andrzej Domański. Plany rządu zakładają przesunięcie kwoty drugiego progu podatkowego ze 120 na 130 tysięcy złotych i wprowadzenie 24-procentowego podatku, a nie jak dotąd 32-procentowego dla osób, które go przekroczą.
3: 3,5 miliona osób na tej propozycji skorzysta. I tu mówimy o klasie średniej, o osobach, które nie mają wcale potężnych, wielkich dochodów, a które w tej chwili są jedyną grupą, której takie efektywne płacone podatki rok w rok rosną.
0: Opozycja odpowiada, że wyższy CIT dla części firm może ostatecznie zostać przerzucony na konsumentów w postaci wyższych cen.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek odpuszcza turniej par mieszanych na US Open. Nasza najlepsza tenisistka zrezygnowała z miksta z Kasperem Rudem, bo chce się skupić na singlu. A dziś w Nowym Jorku już kwalifikacje wieczorem i w nocy polskiego czasu. Pierwsze mecze w nich zagrają Linda Klimowiczowa i Katarzyna Kawa. Tymczasem poznaliśmy zwycięzców turnieju tenisowego w Cincinnati. W finale rywalizacji kobiet Coco Gauff pokonała 6-2-6-4 Jessica Pegule, która to z kolei wygrała półfinałowy mecz z Igą Świątek. Natomiast wśród mężczyzn po tytuł sięgnął Francuz Arthur Fils. On wygrał w trzech setach z Amerykaninem Francesem Tiafoe. W Cancun za to, ale w turnieju niższej rangi triumfował Hubert Hurkacz. Premier League i Serie A zainaugurowały w miniony weekend rozgrywki. W Anglii na inaugurację obrońcy tytułu, czyli Arsenal, pokonali wracający na najwyższy poziom rozgrywkowy po ćwierć wieku Coventry 3-0. A od wpadki zaczęła sezona Aston Villa. Mattiego Kesza przegrała aż 0-4 z Brighton. Z kolei we Włoszech Piotr Zieliński zdobył bramkę dla Interu w wygranym 4-1 meczu z Moncą.

0: a Mediolańczycy, którzy bronią tytułu, zostali liderem Serie A. W Niemczech natomiast po Superpuchar sięgnął Bayern, Monachijczycy pokonali w Dortmundzie Borussię 2-1. Rekordzista świata Armand Duplantis wygrał konkurs skoku o tyczce podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej, zaliczanego do cyklu Diamentowej Ligi. Szwed skoczył na stadionie śląskim 6-20, a potem podjął nieudaną próbę ataku na rekord świata. Skakało mi się trudno, miałem dużo skoków, gdzie strąciłem niższe wysokości, no i czasem to tak jest w sporcie, że trzeba bardzo mocno się zmobilizować, żeby oddać te kolejne skoki, więc nie ukrywam, że były to dla mnie trudne zawody, no i jestem zadowolony, że udało się skoczyć te 6.20. A rekord Polski pobiła za to w Chorzowie Klaudia Kazimierska na 1500 metrów. Na metę przybiegła z czasem 3.55.59.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
2: W miarę pogodnie na południu i południowym zachodzie, poza tym dużo chmur, możliwy deszcz, a na północy i północnym wschodzie lokalnie burze. Tam też najchłodniej do 18 stopni, 22-23 na południu i zachodzie i tam też najcieplej.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28. Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
4: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska, 7.
5: Trochę o podróżach już teraz na naszej antenie w tej godzince, ale to będzie podróż nie tylko na spory dystans, ale też na długi okres czasu. Tu program Bonton na lato. Witam Was bardzo serdecznie. Już w ostatnim tygodniu wakacji niestety. Może będę mniej to zaznaczał, co? Będzie przyjemniej. Cześć, tu Fox.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Giganci programowania Chełm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.giganciprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
3: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.

0: toteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
5: Reklama. Bonton na lato.

0: Słuchajcie, Radia Bonton, minęła już 10:20. Dzisiaj podróżowanie dużo łatwiejsze. Samolot i ogień, można zwiedzać świat. A w 1988 roku nie było takiej możliwości, żeby to małżeństwo, niemieckie małżeństwo, wyruszyło innym pojazdem niż samochodem, bo po prostu nie byłoby ich na to stać. Wyruszyli w podróż swoim Mercedesem klasy G. Nadali mu nawet imię. No i początkowo planowali w trasie spędzić 18 miesięcy. No i przejechać też między innymi przez Afrykę. Szybko się okazało, że wyprawa się trochę wydłużyła i ostatecznie ich podróż rozciągnęła się na ponad 25 lat, rozumiecie? 25 lat. Pokonali tym Mercedesem 850 tysięcy kilometrów i nie zawiódł. Ciekawe, czy obecnie modne Chińczyki też dałyby sobie radę z takim dystansem.
1: Na pewno, jasne, zobaczymy, czas pokaże.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
7: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
9: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
10: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
11: Reklama. Co słychać w okręgówce? No, po weekendzie na pewno mamy dla Was najświeższe newsy, więc już teraz nastawcie uszu, a Marcin Petruk wszystko Wam zdradzi, jak na spowiedzi. Ja już o to zadbam.
12: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Ponton Radio Sport.
13: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Chełmianka wciąż niepokonanym liderem swojej grupy w trzeciej lidze. Wczoraj zespół prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego mierzył się na wyjeździe z drużyną Naprzód Jędrzejów i wygrał 2-0. W 24 minucie bramkę dla biało-zielonych zdobył Jakub Kustra, a w 37 finalny rezultat ustalił Krystian Koniewski. Na swoją murawę Chełmianka wraca w najbliższą sobotę, żeby podjąć rezerwy wieczystej Kraków. Pierwszy gwizdek o godzinie 17. W weekend rozegrała się druga kolejka chełmskiej klasy okręgowej, a miejsce lidera sprawuje Granica Dorohusk, która zgarnęła komplet punktów po wygranej 5-2 z Orłem Srebrzyszcze. Drugi w zestawieniu jest Ruch Izbica po zwycięstwie 3-1 z Frasati Wesłowice, zaś podium zamyka Eko Różanka. Zespół prowadzony przez Kamila Karwatiuka 2-1 pokonał u siebie Kłosa Gmina Chełm.
14: 3 punkty dla naszego zespołu. Cieszy mnie to, że nasza młodzież, która wchodzi z ławki, skończyliśmy znowu 5-6 młodzieżowcami. Super dała zmianę, impuls. Cieszę się, że mam zawodników, pomimo że mamy bardzo dużą kadrę. Pewnie niektórzy nie są zadowoleni z tego, że nie grają, ale nie obrażają się. I nawet jeżeli grają 5 minut, tak jak Nikodem, dał impuls, strzelił bramkę i właśnie o to chodzi.
13: W pozostałych spotkaniach Włodawianka 5-1 wygrała z Hetmanem Żółkiewka, Witrum Wola Uchruska 3-1 z Unią Rajowiec, a Brat Sienice Nadolna 5-2 z GKS-em Łopiennik. Punktami po remisie 1-1 podzieliły się natomiast Ogniwo Wierzbica i rezerwy Chełmianki. Miniony weekend był z kolei inauguracją nowego sezonu w chełmskiej klasie A, a po niej stawce przewodzi Znicz Sienica Różana, który na otwarcie 5-3 wygrał ze spółdzielcą Siedliszcze. Wiceliderem jest Astra Leśniowice po zwycięstwie 4-2 nad MKS-em Siedliska, zaś trzecie miejsce należy do Saweny Sawin, która 2-0 wygrała z drugim zespołem Ruchu Izbica. W pozostałych spotkaniach GKS Pławenice Kamień 3-2 wygrał z Unią Białopole, Tatran Kraśniczyn 2-1 ze Startem Pawłów, a Sparta Rejowiec Fabryczny 1-1 zremisowała z Wiktorią Żmudź.
12: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
15: Bonton na lato.

0: To ostatni tydzień, kiedy nie ma żadnych... A nie, prac domowych już nie ma, dobra. Znieśli, tak? Czy znowu kazali robić? Już w sumie nie wiem, już się pogubiłem. No ale to ostatni tydzień, kiedy ze spokojem możecie włączyć sobie coś ciekawego, obejrzeć jakiś film i tak dalej, zrelaksować się. Później już trzeba będzie myśleć o szkole i to na poważnie, bo zaczyna się rok szkolny. Ale jeszcze teraz na luzie czas, abyście posłuchali naszych polecajek filmowych.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Słuchajcie!
3: Co oglądamy?
2: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
4: Hasło tygodnia. Ulubiony film.
2: Przez ostatnie tygodnie w Słuchajcie, co oglądamy, sprawdzaliśmy najróżniejsze kinowe rejony, ale na wielki finał naszej audycji i podsumowanie cyklu wybraliśmy ulubiony film. To bardzo ciężkie zadanie, dlatego moim kryterium był nie tylko ulubiony film, tak w ogóle, ale też taki, który ma w sobie coś lekkiego, kojarzącego się właśnie z wakacjami. I tutaj moją propozycją będzie film, który ma w sobie dużo magii, ciepła i uroku, że nie sposób się w nim nie zakochać. Dlatego dzisiaj zapraszam Was do Świata Amelie. To opowieść o niesamowitej dziewczynie z Paryża, która pracuje w małej kawiarni na Montmartre. Amelia żyje we własnym, niezwykle barwnym świecie i pewnego dnia postanawia, że jej misją będzie po cichu, bez rozgłosu, uszczęśliwiać ludzi wokół siebie. Pomiędzy pomaganiem innym sama jednak szuka prawdziwej miłości. Ten film zachwyca wszystkim. Ma niesamowite, bajkowe kolory, genialny, lekki humor i niepowtarzalny styl. Pokazuje, że największe piękno kryje się w małych, codziennych przyjemnościach. To rozgrzewający serce seans. Znalazłam też kilka ciekawostek na temat tej produkcji. Reżyser chciał stworzyć bajkową, idealną wersję Paryża, dlatego ekipa filmowa przed każdą sceną dokładnie sprzątała ulice, zmywała graffiti z murów i usuwała nowoczesne samochody, by stworzyć urokliwy, ponadczasowy świat. Rola Amelie została napisana z myślą o znanej brytyjskiej aktorce Emily Watson. Aktorka musiała jednak odmówić ze względu na znajomość francuskiego i inne zobowiązania. Reżyser zobaczył wtedy na plakacie filmowym twarz Audrey Tautou. Zaprosił ją na przesłuchanie i po kilku sekundach wiedział, że znalazł swoją idealną Amelię. Wątek tajemniczego mężczyzny ze zdjęć z fotobudki opiera się na prawdziwej historii. Przyjaciel reżysera przez kilka lat naprawdę zbierał potargane i porzucone zdjęcia przy paryskich fotobudkach, dlatego postanowił wpleść tę niezwykłą pasję do scenariusza. A na koniec utwór, który przeniesie nas na urokliwe paryskie uliczki.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Helm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Helm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
1: Reklama.
6: Bonton na lat.

Czasami jak tak trafiam na przeróżne historie gdzieś w internecie, okazuje się, że mimo, że historia też jest ciekawa, to jeszcze ciekawsze są komentarze pod tymi historiami. No i wracamy tutaj do pary, która przez ponad 25 lat podróżowała swoim Mercedesem klasy G i przejechała nim 850 tysięcy kilometrów. Czytam komentarz, pod spodem Wojtek napisał, że to zabawne. Ja w 6 lat w korpo zrobiłem 500 000 kilometrów. A zwiedził tylko dwa województwa. Zapraszam.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
5: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
6: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki aut osobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
7: Reklama. Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Za tydzień protest nauczycieli, mają dość obietnic, chcą konkretów. Będą też nasi lekkoatleci.
1: Mega się cieszę, że dostałam się na finał diamentowej ligi.
0: Wrócimy do zmagań w Chorzowie. Marcin Krzemiński został doprowadzony do prokuratury. Prawdopodobnie dziś usłyszy zarzuty. 26-letni Hubert B., który kierując Volkswagenem Golfem, miał śmiertelnie w weekend potrącić młode małżeństwo spacerujące z dzieckiem w wózku po chodniku w Krakowie. Ze wstępnej opinii biegłego wynika, że kierowca jechał o wiele za szybko i stracił panowanie nad kierownicą. W samochodzie było też troje pasażerów. 26-latek był trzeźwy, no ale pobrano mu krew do badań. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym Hubertowi B. może grozić do 8 lat więzienia. 8-miesięczne dziecko zmarłej pary walczy o życie w szpitalu. Mieszkający w Polsce cudzoziemcy będą dziś protestować przeciw przewlekłej biurokracji. Skarżą się, że długo czekają na karty pobytu i załatwienie spraw urzędowych. W niektórych województwach nawet półtora roku. Demonstracja odbędzie się w Warszawie przed Urzędem Wojewódzkim. Z kolei równo za tydzień do Warszawy zjadą nauczyciele z całego kraju, by tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego protestować przed kancelarią premiera. Manifestacja pod hasłem "Politycy do tablicy, godne płace, dotrzymajcie słowa" ma przypomnieć o obietnicach składanych pedagogom, z jakich rząd się nie wywiązał.
2: Dużo. Obiecali dużo i obiecali konkrety. Przedstawiciele dzisiaj rządzących partii podpisali z ZNP porozumienie na rzecz edukacji. Tam zobowiązali się do powiązania systemu wynagradzania nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Mijają lata i nic się w tej sprawie nie zadziało.
0: Mówi Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka ZNP. Ministerstwo Edukacji twierdzi, że argumenty związkowców rozumie, jednak nie jest w stanie zagwarantować podwyżek wyższych niż 3%. Hubert Hurkacz wygrał Challenger ATP w meksykańskim Cancun. W finale polski tenisista pokonał najwyżej rozstawionego Sebastiana Baeza z Argentyny 4-6, 6-0, 6-3, dzięki czemu wróci do czołowej 50 światowego rankingu, awansuje na 46 miejsce. Nie było rekordu świata, ale padł rekord Polski. Na mityngu diamentowej ligi na Stadionie Śląskim ustanowiła go nasza wicemistrzyni Europy z Birmingham, Klaudia Kaźmierska. Ale dla lekkoatletów to jeszcze nie koniec sezonu, o czym Przemysław Pozowski.
3: Organizatorzy memoriału Kamili Skolimowskiej liczyli na rekord świata w skoku o tyczce Mondo Duplantisa, ale Szwed tym razem skoczył 6.20. Rekord Polski ustanowiła za to na 1500 metrów Klaudia Kaźmierska.
4: Ja byłam dość skupiona, ale słyszałam doping i tak przez pierwsze dwa okrążenia się słyszy, co się dzieje. Potem trochę się wyłącza już mózg i uszy.
3: Teraz lekkoatleci wystartują w Curychu i w finale w Brukseli. W Chorzowie przed blisko 40-tysięczną publicznością prawo startu w stolicy Belgii zapewniła sobie m.in. nasza brązowa medalistka olimpijska z Paryża na 400 metrów Natalia Bukowiecka.
1: Mega się cieszę, że dostałam się na finał diamentowej ligi. Mam nadzieję, że tam też będzie dobra pogoda i że jak odpocznę, będę w stanie, powiedz, jeszcze szybciej zrobić sezon best.
3: Meeting w Curychu w czwartek.
0: W Brukseli sportowcy będą rywalizować 4 i 5 września.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Żołnierze 19. Nadburzańskiej Brygady Obrony Pogranicza stanęli wczoraj na warcie przy grobie nieznanego żołnierza w Warszawie. Do tego wyjątkowego momentu powrócimy w wiadomościach lokalnych o 11.30. Najwyższa Izba Kontroli kontroluje inwestycje drogowe realizowane przez miasto Chełm. Kontrola rozpoczęła się jeszcze w styczniu i obejmuje działania miasta od 2019 roku. Sprawdzane są m.in. planowanie, realizacja oraz późniejsze utrzymanie dróg. Na razie jeszcze nie ma wyników. Zakończenie kontroli zaplanowano bowiem na czwarty kwartał tego roku. Ekologia, warsztaty i atrakcje pojawią się 25 września na placu doktora Łuczkowskiego w Chełmie. To za sprawą ekopikniku organizowanego w ramach akcji Sprzątanie Świata Polska. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod hasłem SOS dla wody. Zgłoszenia wystawców potrwają do 7 września.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na południu i zachodzie. Na południu i południowym zachodzie kraju raczej pogodnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie może wzrastać do dużego i prognozowane są miejscami przelotne opady deszczu, a na północy i północnym wschodzie mogą wystąpić

0: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
1: Bonton na lato.
2: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
4: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska, 7.
5: To z końmi, które jeżdżą na morskie oko. No, na pewno słyszeliście wiele drastycznych historii, dramatycznych historii tych koni. No to mamy dla was... Może trochę połowicznie, ale jednak pocieszającą wiadomość. A przede wszystkim dla tych koni. Szczegóły już za chwilę w programie Bonton na lato. Zostańcie z nami. Minęła 11:06.

0: Reklama.
1: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: EcoTaxi Home. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Home jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też bus.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea. Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Oto bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
7: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Reklama. Bonton na lato.

końcu, nareszcie konie będą mogły odpocząć już w tych naprawdę ciężkich warunkach. Ich nie zobaczycie, jak wjeżdżają na Morskie Oko. Od 1 września na trasie do Morskiego Oka ruszył pilotażowy nowy system. Wozy konne nie będą już jeździć do Włosiennicy. Ich trasa zostanie skrócona, jak czytam, i zakończy się przy Wodogrzmotach Mickiewicza. To oznacza, że konie będą pokonywały około niecałe 3 km, zamiast dotychczas 7 km. Dalszy odcinek trasy ma być tam obsługiwany przez pojazdy elektryczne. Słuchacie Radia Bon Ton, minęła już 11.20. Jak dobrze widzicie, coraz bliżej 11.30, a to oznacza, że zbliżamy się do wydania najświeższych informacji lokalnych Radia Bon Ton. No, przy poniedziałku trzeba być na bieżąco z tym wszystkim, co wydarzyło się chociażby w miniony weekend, a my wam chętnie te informacje podamy, także zostańcie razem z nami. A tuż po tych wiadomościach troszkę muzyczki i muzyczny przegląd, a raczej przegląd muzycznej kartki z kalendarza. Jak zwykle zrobi to dla was Jarek Kołota.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
5: Zapraszam na najnowsze wydanie lokalnych wiadomości. Jest 11.30. Eliza Kudalska-Nowosad. Wczoraj żołnierze 19. Nadburzańskiej Brygady Obrony Pogranicza stanęli na warcie przy grobie nieznanego żołnierza w Warszawie, miejscu, którego ideą od lat jest uczczenie pamięci poległych w walce o niepodległość.
6: Dla żołnierzy grób nieznanego żołnierza to symbol. Symbol walki, oddania ojczyźnie, ofiarności, ale i patriotyzmu. Dla 19. Brygady jest to szczególny wymiar, ponieważ wspominamy tutaj na grobie nieznanego żołnierza naszych przodków, naszych żołnierzy. Tablice Bitwy pod Szackiem, Wytycznym, w obronie Przebraża, Zesmyków, Jagodzina czy Rymacz. To są nasze rejony. Zgrupowanie komponentu obrony pogranicza, czy 50. Pułk Piechoty 27. Wojewódzkiej Dywizji Armii Krajowej, to są nasze tradycje. I tym bardziej jest to dla nas wyróżnienie i nobilitacja, żeby tutaj być i tutaj oddać hołd tym, którzy polegli za naszą ojczyznę. Ojczyzna ma się raz i trzeba jej bronić i dbać o jej niepodległość.
5: Podkreślał wczoraj w Warszawie pułkownik Robert Kasperczuk, dowódca Nadburzańskiej Brygady. W zmianie warty wzięli udział żołnierze 191. Batalionu z Woli Uchruskiej.
7: Jest to na pewno dla nas ogromny zaszczyt, że nasz batalion został wyróżniony do zmiany warty pod grobem nieznanego żołnierza. Jest to na pewno nasz pierwszy raz, mamy nadzieję, że nie ostatni.
8: Jest to bardzo duże przeżycie dla każdego żołnierza. Bardzo się cieszymy wszyscy z tego zaszczytu, jaki nas tutaj spotkał. Jest to również duża odpowiedzialność, duży stres. Było dużo przygotowań, które wymagało od nas dużej dyscypliny.
9: Tak, treningi bardzo intensywne, dużo czasu poświęconego na przygotowania, no i zaszczyt. Najważniejsze to, że zaszczyt ogromny. To jest takie miejsce honorowe, przy którym na pewno większości żołnierzy nie będzie dane nigdy w życiu pełnić służby.
10: Marsz! Podeszliśmy do wydarzenia z dumą i szacunkiem do grobu nieznanego żołnierza. Chcieliśmy się pokazać jak z najlepszej strony. Tutaj z ust dowódcy padły oświadczenia, że było bardzo dobrze. Powiem tak, w służbie 19 lat, dużo kompanii honorowych przeżyłem, także dla mnie to nie był stres, dla żołnierzy pewnie trochę większy. Myślę, że daliśmy radę.
5: I zachęcamy do obejrzenia galerii z tej wyjątkowej uroczystości. Zdjęcia znajdziecie na radiobonton.pl. Najwyższa Izba Kontroli od końca stycznia sprawdza inwestycje drogowe realizowane przez miasto Chełm. Kontrola obejmuje okres od 2019 roku i ma potrwać do 4 kwartału tego roku. Jak potwierdził nam rzecznik Izby Bartłomiej Pograniczny, chełmski urząd jest jednym z samorządów objętych kontrolą dotyczącą właśnie drogowych inwestycji. Kontrolerzy sprawdzają, czy miasto prawidłowo i rzetelnie planowało oraz realizowało takie zadania. NIK analizuje nie tylko przygotowanie i wykonanie inwestycji, ale również później utrzymanie dróg w okresie rękojmi i gwarancji. Zakres czasowy jest szeroki, obejmuje działalność od 1 stycznia 2019 roku aż do zakończenia kontroli. Urząd Miasta poinformował, że kontrola nadal trwa i urząd nie otrzymał jeszcze protokołu ani wystąpienia pokontrolnego. Sama NIK również na tym etapie nie ujawnia szczegółowych ustaleń, powołując się na tajemnicę kontrolerską. Ostateczne wyniki mogą być znane po zakończeniu kontroli planowanym na 4 kwartał tego roku.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych. Radio Radia Bon Ton.
5: We wrześniu plac doktora Łuczkowskiego ma się zamienić w miejsce spotkań z ekologią. 25 września odbędzie się tu ekopiknik organizowany przez Departament Komunalny Urzędu Miasta Chełm. Wydarzenie będzie częścią 33. akcji Sprzątania Świata Polska, która w tym roku odbywa się pod hasłem SOS dla wody. Niech będzie wolna od śmieci. Do udziału zaproszone są organizacje, instytucje i podmioty, które chcą pokazać swoje ekologiczne działania, promować zdrowy i aktywny styl życia, albo przygotować warsztaty, pokazy rękodzieła czy inne atrakcje dla uczestników. Na wystawców czeka również konkurs na najciekawsze i najładniejsze stoisko nawiązujące do tegorocznego hasła akcji. Autor najlepszego pomysłu otrzyma nagrodę. Udział w wydarzeniu i przygotowanie stoiska są bezpłatne. Organizatorzy zapewniają możliwość zgłoszenia zapotrzebowania m.in. na stoły, krzesła czy dostęp do prądu. Zgłoszenia przyjmowane są do 7 września.
0: Bon Ton na lato.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bon Ton.
2: Jarek Hołota, witam w poniedziałek. Rozpoczynamy nowy tydzień na 104,9 FM. Włączamy nasz muzyczny wehikuł czasu i sprawdzamy, czym 24 sierpnia zapisał się w historii światowej sceny. Dziś w kalendarzu serwujemy wielkie nazwiska i utwór, który idealnie dodaje energii na start tygodnia. A zaczynamy w roku 1948. Swoje 78 urodziny obchodzi dzisiaj Jean-Michel Jarre, wybitny francuski kompozytor i pionier muzyki elektronicznej. Twórca legendarnego albumu Oxygen. Przenosimy się do roku 1951. 24 sierpnia urodził się Danny Joe Brown, charyzmatyczny wokalista amerykańskiej grupy rockowej Molly Hatchet. W kalendarzu zapisujemy rok 1961. Swoje 65 urodziny celebruje dzisiaj Mark Bedford, basista kultowej brytyjskiej grupy ska-popowej Madness, znanej z takich hitów jak Our House czy It Must Be Love. Zaglądamy do roku 1995. Dokładnie 31 lat temu na rynek trafił przełomowy debiutancki album Garbage pod tytułem Garbage, zawierający takie kultowe alternatywne hity jak Stupid Girl czy Only Happy When It Rains. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1997 i piosenką, która dokładnie w sierpniu tamtego roku zdominowała stacje radiowe w całej Europie. Przenieśmy się o 29 lat wstecz. Brytyjski zespół Chumbawamba wypuścił wtedy swój gigantyczny, energetyczny hit Tap Tamping. Niezwykle chwytliwy, podnoszący na duchu refren i rytmiczne brzmienie uczyniły z tego utworu jeden z największych przebojów końca lat 90. To znakomity zastrzyk pozytywnej energii na udany poniedziałek w Radiu Bon Ton. Zamykamy dzisiejsze archiwum i wjeżdżamy w nowy tydzień z dużą dawką dobrego humoru. Przed nami Chumbawamba.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
3: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608 340 730.
4: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama. Bonton na lato.

0: Nie, nie, słuchajcie, to się nie dzieje naprawdę. Ja tu tak wspomniałem chyba pod koniec tamtego tygodnia o tym, że Sylwester już niedługo i tak dalej, prawda? No i co? Okazuje się, że przeglądając media społecznościowe trafia w moje ręce reklama kolędowanie z zespołem NA, czyli święta tuż, tuż. Chyba czas powoli faktycznie odliczać dni do świąt. Ale na ten moment odliczmy po prostu, że zostało nam niecałe 10 minut do 12. A o 12 mamy dla Was najświeższe informacje z kraju i ze świata, no i oczywiście lokalną prognozę pogody. Za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję, ja Was proszę, trzymajcie się cieplutko, bezpiecznie, wracajcie po pracy do domu, żeby nie w czasie pracy, bo jak się szef dowie, to podziękuję za współpracę. A tu Matki Boskiej Pieniężnej się zbliża, tak jest, już w przyszłym tygodniu wypłata.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej, Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
5: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.
7: Bonton Radio i

ceny paliw jeszcze przez tydzień niższe, Polacy podzieleni w sprawie CPN-u. Do Polski mają wrócić w najbliższych dniach ciała ofiar katastrofy na Węgrzech. Ważna decyzja. Iggy Świątek wycofała się z turnieju par mieszanych w Nowym Jorku.

0: właściwie tydzień budżetowy, bo pewnie zobaczymy projekt budżetu na przyszły rok. W związku z tym możemy o tych finansach i będziemy pewnie dużo mówić. No, tego rodzaju działania kosztują dosyć dużo budżet, a ten budżet nie jest w najlepszej kondycji.
1: Póki co niższe ceny na stacjach paliw potrwają jeszcze tydzień. W tym tygodniu do Polski wrócą ciała ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech. W wypadku polskiego pojazdu tydzień temu w niedzielę zginęło 12 osób. Ze szczegółami Marcin Starzec.
2: Termin sprowadzenia ciał poznały już rodziny 12 ofiar. O tym poinformowała ich rzeszowska policja, ale wiadomo, że jeszcze w tym tygodniu prokuratura zleci sekcję zwłok, która ma odbyć się w Krakowie, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie.
3: Prokuratura obecnie dysponuje już listą pasażerów, którzy ponieśli śmierć w katastrofie. Wśród ofiar nie ma osób nieletnich.
2: Na Węgrzech pozostały wciąż 3 osoby ranne w wypadku autokaru. Z tamtej trójki pod kątem powrotu na Podkarpacie oceni na miejscu zespół polskich wojskowych lekarzy. Reszta pasażerów wracających z pielgrzymki do Meczugorje jest już w kraju.
1: Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie tego wypadku. Wniosek w sprawie jest już na biurku ministra sprawiedliwości i w zależności od jego decyzji zostanie przekazany stronie węgierskiej. Do tego czasu w sprawie będą toczyły się 2 śledztwa. Węgierscy śledczy zatrzymali kierowcę, który usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Po ciężkiej chorobie zmarł generał Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. Senator 11. kadencji odszedł odważny i uczciwy człowiek, który służył Polsce, podkreśliła marszałek Senatu, przekazując informację o śmierci generała i składając kondolencje rodzinie i bliskim. Generał Mirosław Różański miał 63 lata. Kibice tenisa będą musieli uzbroić się w cierpliwość, by zobaczyć Igę Świątek w US Open. Nasza tenisistka zrezygnowała z udziału w turnieju par mieszanych w Nowym Jorku i zagra tylko w singlu. Szczegóły decyzji Igi Świątek zna Przemysław Pozowski.
4: Miała grać w parze z Kasperem Rudem, bo chce się skupić na singlu. I o czym na razie nie chce myśleć, walce o udział w WTA Finals, czyli turnieju dla 8 najlepszych zawodniczek sezonu.
5: Myślałam, że w tym sezonie w ogóle finalsy będą dla mnie niemożliwe, dlatego totalnie się od tego odciąłam.
4: Tak mówiła jeszcze w Cincinnati magazynowi Tennis Club. A rywalizacja w Nowym Jorku już się zaczęła, tyle że w kwalifikacjach, w których dziś wieczorem i w nocy powalczą Linda Klimowiczowa i Katarzyna Kawa.
1: Turniej główny US Open startuje już w niedzielę.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
1: Dziś temperatury umiarkowane od 18 do 23 stopni przeważnie. Sporo przelotnego deszczu może pojawić się w wielu miejscach, sporo też chmur, ale także przejaśnienia. Padać nie powinno dziś jedynie na południu Polski.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: W rytmie lata.
8: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
9: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
10: Po 12:00 Jarek Hołota przy mikrofonie na 104.9 FM. Kłaniam się nisko i witam w poniedziałkowym rytmie lata. Najlepsze życzenia dla dzisiejszych solenizantów. Imieniny obchodzą Bartłomiej, Jerzy oraz Malwina. W kalendarzu świąt nietypowych mamy dziś Międzynarodowy Dzień Dziwaka. Doskonały pretekst, żeby w poniedziałek nie brać wszystkiego zbyt serio. Dać sobie odrobinę luzu i dystansu do codziennych spraw. Wchodzimy w ostatnią prostą sierpniowych dni. Ja będę z wami tradycyjnie do godziny 17. Zaczynamy ten tydzień z najlepszą energią i muzyką. Na początek Red Hot Chili Peppers, za chwilę Fiction Factory, będzie też Margaret. Bądźcie więc z nami.

0: reklama.
1: Giganci programowania Helm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.gigantiprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
2: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach. Uwaga! W Kodano Optyk w galerii Helm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w galerii Helm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
6: W rytmie lata na 104,9 FM.

0: Years and Years i King w rytmie lata w radiu Bon Ton. Zauważyliście, że w końcówce sierpnia powroty do pracy bywają trudniejsze niż w lipcu? To sprawka powoli skracającego się dnia. Psycholodzy sugerują prosty zabieg. Wystarczy w pierwszej połowie dnia spędzić 10 minut na zewnątrz bez okularów przeciwsłonecznych, aby naturalne światło padające na siatkówkę zahamowało wydzielanie melatoniny i natychmiast przestawiło mózg w tryb wysokiej wydajności. Mały reset światłem i poniedziałek staje się prostszy. A na naszej antenie serwujemy równie czysty ładunek pozytywnych wibracji. Przed nami Zalia.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: reklama.
1: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
5: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
6: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Reklama. Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
2: Marcin Petruk, zapraszam na wiadomości sportowe. Siatkarze HKS-u Chełm rozpoczęli drugi tydzień przygotowań do nowego sezonu w Tauron Lidze. W pierwszym trenowali w pełnym składzie, zarówno na siłowni, jak też na własnych obiektach, mówi trener zespołu Krzysztof Andrzejewski.
3: Pierwszy tydzień nazywamy tak naprawdę tygodniem adaptacyjnym. Zawodnicy przygotowują się do cięższych obciążeń w kolejnych tygodniach. Mamy dwa treningi przewidziane na hali sportowej, trzy treningi na siłowni oraz dwa treningi na stadionie. Na świeżym powietrzu, szczególnie ten ostatni wariant w tym okresie myślę, że jest czymś takim niestandardowym, ponieważ później w tym okresie startowym nie mamy okazji trenowania na świeżym powietrzu. Są to treningi, do których podchodzimy z takim dużym entuzjazmem. Taka dobra odskocznia dla tych treningów halowych na początku tego okresu przygotowawczego. Wszystko przebiega zgodnie z planem, nie ma żadnych urazów.
2: W okresie przygotowawczym HKS Chełm planuje rozegrać 8 lub 9 sparingów, a sezon rozpocznie od domowego meczu z Cuprumem Stilon Gorzów. Remisem 1-1 zakończyło się piąte spotkanie w Ekstraklasie, w której lubelski Motor mierzył się na wyjeździe z Koroną Kielce. Wynik zamknął się już po dwóch kwadransach, kiedy na bramkę gospodarzy w wykonaniu Mariusza Stępniewskiego odpowiedział po stronie gości Karol Czubak.
4: W szatni był taki spokój i cisza po meczu, co świadczyło o tym, że więcej dzisiaj wymagamy. Że na pewno jesteśmy zadowoleni z tego, jak dzisiaj graliśmy w obronie. Patrząc na ten element gry, to uważam, że byliśmy bardzo skuteczni. W tym roku, jeżeli statystyki, które mam, nie mylą, to do naszego meczu Korona z 22 bramek strzeliła 16 stałych fragmentów gry. I dzisiaj wybronić taką dużą liczbę stałych fragmentów, mówię o rzutach wolnych, autów i rzutów rożnych, to naprawdę duży szacunek dla Daniela Kosińskiego i Krystiana Skłodowskiego.
2: Komentował Mariusz Misiura, trener Motoru Lublin. W następnej kolejce jego zespół zmierzy się na własnej murawie z Piastem Gliwice. Pierwszy domowy mecz sezonu i pierwszy komplet punktów. W sobotę czwartoligowy Bóg Hanna podejmował u siebie Orlęta Łuków i pokonał je 3-2. Bramki dla zespołu prowadzonego przez Bartosza Bodysa zdobył dwukrotnie Krystian Mroczek oraz raz Erik Klimowicz. W następnej kolejce Bóg Hanna uda się do Bychawy, żeby zmierzyć się z miejscowym Granitem.
1: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
5: W rytmie lata.

had to do it the hard way. Cameron Whitcomb i Hardway w rytmie lata na 104,9 FM. W sierpniu nasz organizm często kumuluje nadmiar wody po upalnych tygodniach i wakacyjnych odstępstwach od diety. Zamiast sięgać po sztuczne suplementy, warto przetestować chłodzący napar z pokrzywy z dodatkiem cytryny. Pokrzywa działa delikatnie moczopędnie, usuwa zatrzymaną wodę i wspomaga regenerację wątroby. Schłodzona z kostkami lodu smakuje zaskakująco, orzeźwiająco. Wypróbujcie zatem ten napój w poniedziałek. A u nas w głośnikach kolejna dawka świetnego grania. Przed nami Dawid Podsiadło. Hey! Bon Ton Radio.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Firma Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe, profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
6: W rytmie lata na 104,9 FM.

Poniedziałkowego rytmu lata prawie za nami. Po 13 sprawdzimy, jak zaplanować końcówkę wakacji bez stresu. Będzie też odpowiedź na kolejne pytanie, a dlaczego? A także komplet najświeższych wiadomości z miasta i regionu. Zostańcie z nami.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
3: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
2: Reklama.

0: poszukiwania sprawców śmiertelnego pobicia w krakowskiej Nowej Hucie. Sprzedawcy ze spalonego targowiska w Katowicach nie poddają się. Bojkot Eurowizji kolejny rok z rzędu zapowiada Holandia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwają poszukiwania sprawców brutalnego, śmiertelnego pobicia w krakowskiej Nowej Hucie. Zmarł 36-letni mężczyzna związany ze środowiskiem kibiców Hutnika Kraków. Policja opublikowała wizerunek jednego z mężczyzn, który może mieć związek ze sprawą i prosi o pomoc w jego identyfikacji. Wcześniej zatrzymano 9 osób, ale wszystkie zostały zwolnione, mówi prokurator Mariusz Boroń.
1: Nie było wystarczających dowodów potwierdzających ich udział w tym pobiciu.
0: Poszukiwani sprawcy mają być związani z grupą Młoda Ferajna, kojarzoną ze środowiskiem kibicowskim Wisły Kraków. Targowisko w centrum Katowic spłonęło w nocy z piątku na sobotę. Właściciele stoisk przy ulicy Mickiewicza są zrozpaczeni, ale nie poddają się. Większość chce odbudować spalone drewniane boksy. Niektórzy handlują na innych straganach, które ocalały, bądź pod gołym niebem. A z handlarzami rozmawia Grzegorz Kozioł.
2: Co się spaliło?
3: Od skarpetek poprzez bokserki, poprzez slipy, poprzez piżamki. Skarpetek poprzez bokserki, poprzez slipy, poprzez piżamki, sukienki.
2: Jakieś ubezpieczenie pani miała?
3: Nikt nie chciał na

0: należy do prywatnego właściciela, ale miasto zaproponowało już przedsiębiorcom miejsca na miejskich katowickich targowiskach. Policjanci zatrzymali już podejrzanego. Spowodowanie pożaru to 23-letni mieszkaniec Zabrza. Mężczyzna przyznał się do zarzutu, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Ponowny bojkot konkursu piosenki Eurowizji, zapowiedziała Holandia. Część krajów chce wykluczenia z konkursu państw zaangażowanych w konflikty zbrojne. Holandia była jednym z krajów obok Hiszpanii, Irlandii, Islandii i Słowenii, które zbojkotowały Eurowizję już w tym roku w proteście przeciwko udziałowi reprezentanta Izraela. Ostatecznie konkurs wygrała Bułgaria, a Izrael zajął drugie miejsce. Hubert Hurkacz wygrał pierwszy od 2 lat turniej w Cancun rangi ATP Challenger 125. W finale pokonał rozstawionego z numerem 1 Argentyńczyka Sebastiana Baeza. To sukces, ale naszego zawodnika stać na więcej, mówi trener i były zawodnik Tomasz Iwański.
1: Nie jest to do końca jego poziom. Przyzwyczaił nas do gry w dużo większych turniejach i z dużo bardziej renomowanymi zawodnikami.
0: Rywalizacja w Cancun była dla Huberta Hurkacza między innymi formą przygotowania do wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku, którego turniej główny rusza już w niedzielę. A dzięki wygranej Polak w światowym rankingu awansował aż o 23 pozycje na 46 miejsce. Iga Świątek spadła z 5 na 8 miejsce w światowym rankingu tenisistek. To efekt odpadnięcia Polki w półfinale turnieju w Cincinnati, gdzie Świątek broniła tytułu. Na czele niezmiennie od blisko 2 lat pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: O krok od tragedii w Tarzymiechach drugich 45-letni mężczyzna spadł z około 4 metrów z balkonu bez barierek, był pod wpływem alkoholu. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR, jednak poszkodowany ostatecznie trafił do szpitala karetką. Okoliczności wypadku wyjaśnia też policja. Po ulewach ulica Mikołaja Reja w Chełmie znów znalazła się pod wodą. Zalane zostały piwnice, garaże i posesje. Miasto sprawdziło kanalizację. Urzędnicy przyznają, że podczas nawalnych opadów jej przepustowość jest niewystarczająca. Na razie zapowiedziano regularne czyszczenie sieci. W przyszłości rozważa się jej przebudowę. Sezon dożynkowy w powiecie chełmskim trwa w najlepsze. W miniony weekend świętoplonów obchodzono aż w 7 miejscowościach i gminach regionu. Nie zabrakło podziękowań dla rolników, tradycyjnych uroczystości i muzyki. Do jednego z tych wydarzeń powrócimy w lokalnych wiadomościach o szczegółach o 13.30.
4: Program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
0: Najwięcej rozpogodzeń dziś na południu i południowym zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotne opady deszczu, burze możliwe w północnej i północno-wschodniej części kraju. A na termometrach od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na południu i na zachodzie.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
6: W rytmie lata.
4: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
7: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
8: O 13.00 Jarek Kołota, witam ponownie. Słuchajcie, połówka poniedziałkowego dnia roboczego oficjalnie za nami. Jeśli właśnie jecie obiad, robicie przerwę na kawę albo po prostu patrzycie na zegarek z nadzieją na szybki koniec dniówki, dajcie na wstrzymanie. Sierpień jeszcze trwa, pogoda dopisuje, a my na 104,9 FM podkręcamy klimat na najwyższe obroty. Rozprostujcie kości, wrzućcie na luz i słuchajcie radia Bonton. Metcon, Ewelina Lisowska i Sigala przed nami.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731-332-133.
2: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
6: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
7: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
8: Castorama!
9: W teorii okazje na ogród się skończyły.
8: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
13: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Reklama.
14: W rytmie lata.

Deszcz to Mighty's Alien i For Money w rytmie lata na 104,9 FM. Końcówka sierpnia to szczyt sezonu na polskie brzoskwinie. Te soczyste owoce to prawdziwa bomba potasowa i beta-karotenowa. Jedna brzoskwinia pokrywa niemal 15% dziennego zapotrzebowania na witaminę C, a zawarte w niej sole mineralne zapobiegają skurczom mięśni po intensywnym weekendzie. Jeśli szukacie idealnego niskokalorycznego deserku do pracy, brzoskwinie rządzą w tym tygodniu. A na 104,9 FM serwujemy również soczyste kawałki. Przed nami Sylwia Grzeszczak i Mango.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl. A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
1: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
4: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
5: Reklama.
6: Jest 13.30, czas na wiadomości lokalne Radia Bonton. Eliza Kudelska-Nowosad. Niewiele brakowało do tragedii. W niedzielny wieczór 45-letni mężczyzna spadł z wysokości około 4 metrów. Jak się okazało, balkon, na którym przebywał, nie miał barierek. On sam był pod wpływem alkoholu. W akcji ratunkowej brał udział śmigłowiec LPR oraz krasnostawscy strażacy. Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj po godzinie 20 w Tarzymiechach II w gminie Izbica. Służby ratunkowe otrzymały dramatyczne zgłoszenie o mężczyźnie, który uległ wypadkowi na terenie swojej posesji. Ze względu na mechanizm urazu i wysokość, z jakiej spadł poszkodowany, na miejsce wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe. Teren lądowiska dla śmigłowca musieli odpowiednio przygotować i zabezpieczyć strażacy z Krasnego Stawu. Ostatecznie jednak po ocenie stanu pacjenta zapadła inna decyzja dotycząca transportu. Poszkodowany został zabrany do placówki medycznej karetką. Na miejscu pracowali funkcjonariusze policji, którzy zabezpieczyli ślady i przystąpili do wyjaśniania szczegółowych okoliczności. Ten wypadek to przykład tego, jak niewiele trzeba, by doprowadzić do tragedii. Brak zabezpieczeń w połączeniu z alkoholem o mało nie kosztował mężczyznę życia. Woda na ulicy sięgająca nawet po 30-40 cm, zalane piwnice, garaże i posesje. Tak wyglądała sytuacja przy ulicy Mikołaja Reja w Chełmie. Po ulewach miasto sprawdziło kanalizację i przyznaje, że podczas intensywnych opadów jej przepustowość jest niewystarczająca. Mieszkańcy alarmowali, że problem nie pojawił się po raz pierwszy. Po ich piśmie do prezydenta miasta kanalizację skontrolowano kamerą, a następnie wyczyszczono i udrożniono sieć przy kanaliki oraz wpusty deszczowe. W najniżej położonym miejscu wymieniono też właz studni na ażurowy, by woda mogła szybciej spływać. Kontrola wykazała jednak, że problem jest poważniejszy. Jak informuje chełmski magistrat, podczas nawalnych opadów do kanalizacji w bardzo krótkim czasie trafia tak dużo wody, że istniejąca sieć nie jest w stanie jej na bieżąco odprowadzić. Miasto ocenia stan techniczny kanalizacji jako dobry, ale przyznaje, że w przyszłości należałoby rozważyć jej przebudowę lub rozbudowę. Najpierw konieczna byłaby dokumentacja projektowa i analiza całego systemu odwodnienia. Na razie nie ma jednak ani terminu przygotowania projektu, ani ewentualnej przebudowy. Do tego czasu miasto zapowiada jedynie regularne kontrole, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji.
5: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
6: Sezon dożynkowy w powiecie chełmskim trwa. W miniony weekend święto plonów obchodzono w gminach Chełm, Białopole, Sawin, gminie Rejowiec Fabryczny, Leśniowice, Dorochusk oraz Wierzbica. Podczas uroczystości w Wierzbicy słowa wdzięczności do rolników i przyjaciół byłych gości skierowała m.in. włodarz gminy Anna Flisiuk.
7: Drodzy rolnicy, dzisiaj chcę Wam powiedzieć jedno proste słowo. Dziękuję. Dziękuję za Waszą codzienną pracę, za wytrwałość i odpowiedzialność, za poranki, które zaczynacie, kiedy większość z nas jeszcze śpi.
6: Nie zabrakło też tradycyjnych elementów. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewniła m.in. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Rejowca.

0: A fotorelacje z dożynek w naszym regionie można znaleźć na naszej stronie w zakładce Galeria Zdjęć. Zapraszamy na radiobonton.pl.
1: W rytmie lata na 104,9 FM.

Macie już plany na nadchodzący weekend? To w zasadzie ostatni moment na typowo wakacyjne wyjazdy przed rozpoczęciem roku szkolnego. Jeśli planujecie krótki wypad nad jezioro czy w góry, warto zacząć dopinać szczegóły już dzisiaj. A tymczasem niech ten poniedziałek płynie w rytmie lata i najlepszych hitów na 104,9 FM. Przed nami Michiko, DJ Goya, Jason Derulo i Melody.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
2: Witajcie przy poniedziałku i w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego? Dzisiaj swoje pytanie zadał nam siedmioletni Igor.
3: A dlaczego koty się boją wody?
2: Igorze, to bardzo ciekawe pytanie, bo wystarczy czasem, że kot usłyszy odkręcaną wodę i już patrzy na człowieka tak, jakby właśnie usłyszał najgorszą wiadomość na świecie. A kiedy próbujemy go włożyć do wanny, ucieczka. Ale czy wszystkie koty naprawdę boją się wody? Nie. Niektóre koty nawet lubią wodę. Są takie, które chętnie bawią się pod kapiącym kranem, próbują łapać wodę łapką albo wskakują do płytkiego basenu. Dlaczego więc wiele kotów jej nie lubi? Jednym z powodów jest ich sierść. Kiedy sierść kota całkowicie nasiąknie wodą, robi się ciężka. Kot, który zwykle jest lekki, szybki i zwinny, nagle czuje, że jego futro ciągnie go w dół. To trochę tak, jakbyśmy założyli bardzo ciężką, mokrą kurtkę. Niezbyt przyjemne uczucie, prawda? No właśnie, mokra sierść może też sprawić, że kotu będzie po prostu zimno, a koty lubią ciepło. Dlatego mokre futro może być dla nich po prostu niekomfortowe. Jest jeszcze jedna rzecz. Koty bardzo lubią mieć kontrolę nad tym, co się z nimi dzieje. Kiedy kot sam podchodzi do miski z wodą, wszystko jest w porządku. Ale kiedy nagle człowiek bierze go na ręce i wkłada do wanny, kot może pomyśleć: halo, co tutaj się dzieje? Woda może być wtedy dla niego czymś zaskakującym i stresującym. A przecież koty mają bardzo dobry słuch. Dźwięk lejącej się wody może być dla nich dużo bardziej wyraźny niż dla nas. Dlatego szum prysznica albo gwałtownie lecąca woda mogą je dodatkowo niepokoić. Ale uwaga, nie oznacza to, że kota nigdy nie wolno zbliżać do wody. Wręcz przeciwnie, kot musi mieć zawsze dostęp do świeżej wody do picia. Woda jest mu potrzebna tak samo jak nam. A kąpiel? Zdrowego kota zwykle nie trzeba kąpać się tak często jak psa. Koty bardzo dobrze radzą sobie z pielęgnacją swojej sierści. Przez dużą część dnia myją się, liżąc futro i usuwając z niego brud. Można powiedzieć, że mają własny wbudowany system myjni. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że istnieją rasy kotów, które są znane z tego, że wodę lubią bardziej niż inne? Na przykład koty rasy turecki Van często chętnie bawią się w wodzie. Niektóre z nich potrafią nawet pływać. W sumie wszystkie koty potrafią pływać. Czyli nie każdy kot na widok wanny krzyczy: ratunku! Niektóre mogą pomyśleć: super, gdzie moja piłeczka? A więc odpowiedź na pytanie Igora brzmi: wiele kotów nie lubi wody, ponieważ mokra sierść staje się ciężka. Może powodować uczucie zimna, a sama kąpiel może być dla kota stresująca i nieprzyjemna. Ale nie wszystkie koty boją się wody. Niektóre wręcz ją lubią. Dziękujemy Ci, Igorze, za pytanie, które zabrało nas prosto do kociej łazienki. A jeśli macie własne dlaczego, koniecznie podzielcie się nim z nami. Poproście rodzica o nagranie pytania i wysłanie go na k.miszczyk@radiobonton.pl. Może już wkrótce to właśnie Wasz głos rozpocznie kolejny odcinek naszej audycji. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
4: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
6: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
7: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, Rynek 23, telefon 82 566 91 42.

0: Tablet Oskal Pad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet. Reklama.
1: W rytmie lata.
2: Nie jest.

Zbliża się 14. Bądźcie z nami, bo po 14 Jan Zieliński otworzy swoją poniedziałkową selekcję w cyklu Szafa Gra. Marcin Petruk przedstawi raport Trafik, a my sprawdzimy, jak sierpniowe wieczory wpływają na jakość naszego snu. Słyszymy się po wiadomościach.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
6: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
7: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
2: Reklama.
8: Słuchajcie, 104,9 FM. 104.

0: Zarzuty ma już sprawca śmiertelnego potrącenia małżeństwa w Krakowie. Jeszcze przez tydzień taniej na stacjach paliw. Pytamy, co później. Rosjanie zaatakowali blok mieszkalny w miejscowości pod Kijowem w ważnym dniu dla Ukrainy. Agnieszka Trojanowska-Bis. 26-letni kierowca z Krakowa usłyszał zarzuty, ale nie przyznaje się do winy. Hubert B. po tym, jak śmiertelnie potrącił młode małżeństwo na spacerze, twierdzi, że przyczyną wypadku nie była nadmierna prędkość, a nierówna nawierzchnia. W tę wersję nie wierzą śledczy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Marek Boroń.
1: Uzyskaliśmy wstępną opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, który był również na miejscu zdarzenia. Ten biegły wstępnie na podstawie ujawnionych śladów na miejscu wypadku ustalił, iż pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
0: W miejscu, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku, jest ograniczenie do 30 km na godzinę. 8-miesięczne dziecko zmarłej pary trafiło w stanie ciężkim do szpitala. Lekarze walczą o jego życie. Niższe ceny paliwa na stacjach paliw jeszcze tylko przez tydzień. Do końca sierpnia ma obowiązywać rządowy program CPN. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalane energii, ceny maksymalne.

0: raczej Piotr Soroczyński.
1: Mogło się tak zdarzyć, że trochę zdjęliśmy nogę z zakupowego gazu. Pamiętajmy, że to jest jednak miesiąc wakacyjny. Czasami mamy między lipcem a sierpniem takie chochliki, kiedy bardziej my jako konsumenci jedziemy na wakacje i wtedy bardziej kupujemy te rzeczy wakacyjne.
0: Jak wynika z danych, w wakacje Polacy przestali tankować samochody pod korek, kiedy wygasła pierwsza odsłona programu CPN, ale wciąż nieźle trzyma się sprzedaż tak zwanych dóbr trwałych, czyli mebli, telewizorów i sprzętu AGD. Atak na blok mieszkalny w Czernichowie, niecałe 130 km na północ od Kijowa. Co najmniej 14 osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych. Rosjanie zaatakowali cywilów w trakcie trwających uroczystości Dnia Niepodległości Ukrainy z udziałem prezydentów i premierów państw europejskich. José Mourinho po 13 latach wrócił na ławkę trenerską Realu, a w weekend poprowadził zespół z Madrytu w pierwszym meczu ligowym nowego sezonu, zwycięskim. O czym więcej Przemysław Pozowski.
2: Mourinho drugie podejście do Realu zaczął od wygranej z Espaniolem 2-1 na położonym na obrzeżach Barcelony stadionie.
3: Primero.
2: Przede wszystkim uważam, że my zasłużyliśmy na zwycięstwo, ale Espaniol nie zasłużył na porażkę. Bardzo dobrze kontrolowaliśmy przebieg meczu, zwłaszcza w drugiej połowie, i wywieraliśmy na przeciwnika ogromną presję. Mourinho wie jednak, że kibice będą go rozliczać nie za pojedyncze zwycięstwa i porażki, lecz za trofea.
0: Pierwszy mecz Realu przed własną publicznością z Mourinho na ławce już w środę. To będzie zaległe spotkanie pierwszej kolejki przeciwko Realowi Sociedad.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: No i pogodnie dziś na południu i południowym zachodzie kraju. Tam sporo przejaśnień, na pozostałym obszarze więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu, a burze dziś możliwe w północnej i północno-wschodniej części kraju. Na termometrach do 18 stopni na północnym wschodzie, do 23 na południu i zachodzie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
5: W rytmie lata.
6: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
7: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
8: O 14:00 Jarek Hołota ponownie przy mikrofonie. Zaczynamy trzecią godzinę poniedziałkowego rytmu lata na 104,9 FM. Jeśli liczycie minuty do wyjścia z pracy, jesteście w dobrym miejscu. Odbijamy od szarej codzienności, podkręcamy tempo i płyniemy prosto w stronę wolnego popołudnia. Bądźcie z nami w rytmie lata na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w Radiu Bon Ton.
2: A więc kochani, w tym tygodniu w naszym programie omówimy sobie moje cztery ulubione albumy. Tak w ogóle wszechczasów. Mam wybrane konkretnie właśnie cztery. Trochę wzorem Góry Rushmore w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj jednak wykorzystam tą okazję, żeby poopowiadać troszkę o koncepcie w ogóle rzeczy ulubionych. Przy okazji też opowiem wam nie o albumie, a o moim ulubionym singlu w tym roku, Pozycja, którą się naprawdę jaram mocno. Tak więc zapraszam was na ten program dzisiaj w Radiu Bon Ton. Ogólnie taka ciekawostka, że Góra Rushmore kiedyś była tak naprawdę górą sześciu praojców. Była to góra indiańska, ale tak jak z wieloma rzeczami indiańskimi w USA bywa, zostały one przejęte przez późniejszych mieszkańców właśnie tej części naszego świata. Ale jednak zostaniemy przy tym koncepcie czterech albumów. Tak będzie mi się po prostu łatwiej tutaj zmieścić w tym tygodniu. I więc pogadam o albumach, które są po prostu moimi ulubionymi, które też mi się najlepiej zawsze słucha i które najmocniej mnie ukształtowały jako osobę, ukształtowały jakby mój gust muzyczny, więc będą to albumy nieco starsze, bardziej bądź mniej, ale generalnie dla mnie klasyczne. Ulubione właśnie to znaczy, że te, które mają takie dla mnie największe znaczenie. Niekoniecznie najlepsze, to broń Cię Panie Boże, tak nie mówię, bo to jednak jest rzecz mocno subiektywna, w końcu to jest sztuka. Natomiast będą to takie cztery CD-ki najbliższe memu sercu. No ale dobrze, miałem mówić o singlu, więc i o singlu dzisiaj będzie. Mam dla Was pozycję od artystki, która już się pojawiła w szafie. Jest to Nina Giraci, tym razem w duecie z Porterem Robinsonem. Utwór WannaCry, utwór, który był teasowany, był gdzieś tam zapowiadany mniej więcej od Coachelli ostatniej, kiedy to Nina premierowo go zagrała na swoim secie właśnie razem z Porterem Robinsonem. Utwór WannaCry tytułem swoim odnosi się do największego ataku hakerskiego typu ransomware w historii z 2017 roku. Ransomware, czyli program, który blokuje jakiś dostęp do Twoich plików i żąda okupu za nie. No i tutaj mamy taką zabawę, że z jednej strony jest to odwołanie właśnie do tego wydarzenia, ale z drugiej strony jest to też opowieść o zranionych emocjach, do których ktoś dał dostęp, no i następnie zostały one jakby skażone toksycznością różnych relacji. Taka dwoistość, powiedzmy, tego kawałka, niezwykle potężna, intensywna dawka elektroniki. No co ja mogę więcej powiedzieć? Tego musicie posłuchać.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Hełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
2: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
4: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej.

0: Technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna. Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń. 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
1: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

Believer, Imagine Dragons w rytmie lata w radiu Bonton. Czy zauważyliście, że pod koniec sierpnia śpi nam się znacznie lepiej niż w lipcu? To efekt obniżających się temperatur nocnych. Idealna temperatura w sypialni do wejścia w głęboką fazę REM wynosi od 17 do 19 stopni Celsjusza. Gdy ciało nie musi tracić energii na chłodzenie się w nocy, mózg szybciej regeneruje się po całym dniu pracy. Korzystajcie więc z wietrzenia sypialni przed snem. A na 104,9 FM niezmiennie czysta, pobudzająca energia muzyczna. Axwell i Bone.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
1: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
0: Reklama.
5: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio. Sport.
6: Wiadomości sportowe. Marcin Petruk. Chełmianka wciąż niepokonanym liderem swojej grupy w trzeciej lidze. Wczoraj zespół prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego mierzył się na wyjeździe z drużyną naprzód Jędrzejów i wygrał 2-0. W 24 minucie bramkę dla biało-zielonych zdobył Jakub Kustra, a w 37 finalny rezultat ustalił Krystian Koniewski. Na swoją murawę Chełmianka wraca w najbliższą sobotę, żeby podjąć rezerwy wieczystej Kraków. Pierwszy gwizdek o godzinie 17. W weekend rozegrała się druga kolejka chełmskiej klasy okręgowej, a miejsce lidera sprawuje Granica Dorochusk, która zgarnęła komplet punktów po wygranej 5-2 z Orłem Srebrzyszcze. Drugi w zestawieniu jest Ruch Izbica po zwycięstwie 3-1 z Frasati Wojsłowice, zaś podium zamyka Eko Różanka. Zespół prowadzony przez Kamila Karwatiuka 2-1 pokonał u siebie Kłosa Gmina Chełm.
7: 3 punkty dla naszego zespołu. Cieszy mnie to, że nasza młodzież, która wchodzi z ławki, skończyliśmy znowu 5-6 młodzieżowcami. Super dała zmianę, impuls i cieszę się, że mam zawodników, pomimo że mamy bardzo dużo kadrę, pewnie niektórzy nie są zadowoleni z tego, że nie grają, ale nie obrażają się i nawet jeżeli grają 5 minut, tak jak Nikodem, dał impuls, strzelił bramkę i właśnie o to chodzi.
6: W pozostałych spotkaniach Włodawianka 5-1 wygrała z Katmanem Żółkiewka, Witrum Wola Uchruska 3-1 z Unią Rajowiec, a Brat Sienice Nadolna 5-2 z GKS-em Łopiennik. Punktami po remisie 1-1 podzieliły się natomiast Ogniwo Wierzbica i rezerwy Chełmianki. Miniony weekend był z kolei inauguracją nowego sezonu w chełmskiej klasie A, a po niej stawce przewodzi Znicz Sienica Różana, który na otwarcie 5-3 wygrał ze spółdzielcą Siedliszcze. Wiceliderem jest Astra Leśniowice po zwycięstwie 4-2 nad MKS-em Siedliska, zaś trzecie miejsce należy do Saweny Sawin, która 2-0 wygrała z drugim zespołem Ruchu Izbica. W pozostałych spotkaniach GKS Pławanice Kamień 3-2 wygrał z Unią Białopole, Tatran Kraśniczyn 2-1 ze Startem Pawłów, a Sparta Rejowiec Fabryczny 1-1 zremisowała z Wiktorią Żmudź.
5: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
8: W rytmie lata.

Turner w rytmie lata w radiu Bon Ton. Większość z was ma już z górki. Wypijcie zatem szklankę wody, dokończcie ostatnie maile i szykujcie się do drogi. Marcin Petruk za chwilę podpowie, jak omijać popołudniowe zatory w mieście.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Każdy medal ma dwie strony, a to stwierdzenie można również odnieść do coraz bardziej powszechnej elektroniki w samochodach. Daje ona dużo wygody, ale badania wskazują, że część naszych kierowców ma przed takimi rozwiązaniami obawy, przede wszystkim jeżeli chodzi o koszty napraw i znalezienie mechaników znających się na usuwaniu usterek. 1/3 ankietowanych zaznacza natomiast, że obawia się, że systemy mogą ingerować w ich prywatność albo zostać nawet zhakowane. Pytani wskazują też, że irytującym ich rozwiązaniem technologicznym jest konieczność płacenia abonamentu za bardziej wypasione opcje. Jeżeli natomiast chodzi o korzystanie z systemów ADAS, czyli wspomagania kierowcy, to tylko 20% pytanych używa wszystkich, zaś 30% maksymalnie połowy.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bon Ton Radio.

0: reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
4: Castorama!
5: W teorii okazje na ogród się skończyły.
4: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: Pastka magnetyczna Oral-B Io Kids z Etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy Twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
2: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

Zbliża się 15. Zostańcie z nami, bo po 15 posłuchacie, co oglądamy. Porozmawiamy o zaletach popołudniowej jazdy na rowerze i sprawdzimy sytuację na drogach. Słyszymy się po wiadomościach.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
3: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
2: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
4: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
5: Leci od Plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi, odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
6: Przyjdź do Plusa, od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
7: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
8: Jak to?

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
5: Reklama. To jest Bonton Radio.

0: Jechał za szybko, ale narzeka na nawierzchnię w Krakowie. Zabił młode małżeństwo. Nauczycieli zatrudni od zaraz. W szkołach przedwrześniowa panika. 300 zł do wypoczynku dla turystów. Ruszył nabór hoteli i pensjonatów do czeku turystycznego na Lubelszczyźnie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Są zarzuty dla 26-latka, który spowodował w weekend tragiczny wypadek w Krakowie. Według prokuratury mężczyzna jechał 70 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 30. W wypadku zginęli rodzice, którzy szli chodnikiem, a ich dziecko zostało ciężko ranne. Obecnie w szpitalu lekarze walczą o jego życie. Prokuratura chce dla podejrzanego 3 miesięcy tymczasowego aresztu. Mężczyzna do winy się jednak nie przyznaje. Tłumaczy, że stracił panowanie nad samochodem przez nierówną nawierzchnię, przez co wpadł w poślizg, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Mariusz Boroń.
1: Jeżeli jest ograniczenie do 30 km, a samochód jedzie 70, no to każdy, który ma prawo jazdy, jeździ pojazdem, ma świadomość tego, że porusza się dużo, dużo większą prędkością niż obowiązująca na danym odcinku.
0: Śledczy czekają obecnie na wyniki badań krwi mężczyzny, które potwierdzą, czy na pewno był on trzeźwy, bądź nie znajdował się pod wpływem środków odurzających. Stan poszkodowanego dziecka jest bardzo ciężki, ale stabilny. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. 2 śmigłowce bojowe Viper wróciły do służby w Polsce. Maszyny były uziemione po wypadku, do którego doszło w lipcu w Czechach. W wypadku zginęła żołnierka. Od tego czasu śmigłowce przeszły nadzwyczajne kontrole techniczne, a załogi zostały specjalnie przeszkolone. Śmigłowce Viper mają chronić przestrzeń powietrzną wschodniego skrzydła Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jeszcze tylko przez tydzień na stacjach paliw będziemy tankować taniej w ramach rządowego programu CPN. Ten się kończy z końcem sierpnia, a dodatkowo na wzrost cen może już niebawem znów płynąć niekończący się konflikt USA z Iranem, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
2: Dzisiaj wieczorem prawdopodobnie usłyszymy, co dokładnie planują Stany Zjednoczone wobec Iranu i to trochę ustawi nam kierunek, w którym będą zmierzały ceny ropy naftowej w pozostałych dniach.
0: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio

0: wskazują, że kluczowym powodem tak dużej liczby wakatów są zbyt niskie wynagrodzenia. Ruszył nabór hoteli i pensjonatów do lubelskiego czeku turystycznego jesienią. Chętni będą mogli skorzystać z 300 zł dopłaty do wypoczynku. 1,5 miliona złotych na czeki przekazał samorząd województwa lubelskiego. Kolejne 1,5 dołożyło Ministerstwo Sportu, mówi minister Jakub Rutnicki.
1: Przede wszystkim te regiony, które rzeczywiście mają problem, jeżeli chodzi o sytuację dotyczącą ograniczenia właśnie tam, gdzie były różnego rodzaju trudne działania i w związku z tym tam biznes turystyczny potrzebuje wsparcia. To jest ta część tutaj naszych wschodnich województw. Też dzięki temu po prostu wspieramy branżę turystyczną, często dotkniętą spadkiem dochodów.
0: Ministerialne pieniądze przeznaczone będą na bony dla seniorów i posiadaczy karty dużej rodziny. Natomiast z pieniędzy samorządu województwa lubelskiego będą mogli skorzystać wszyscy dorośli Polacy.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Akt oskarżenia przeciwko 14 mieszkańcom Lubelskiego trafił do Sądu Okręgowego w Lublinie. Śledczy twierdzą, że grupa mogła wyprodukować ponad tonę amfetaminy i obracać narkotykami wartymi ponad 80 milionów złotych. Od dziś chełmianie mogą głosować na 32 projekty budżetu obywatelskiego, wśród nich m.in. park kieszonkowy na osiedlu Gwarek, projekt hełm przeciwko bezdomności zwierząt czy remont chodnika. Głosowanie potrwa do 7 września, wyniki poznamy tydzień później. W wieku 68 lat zmarł Sławomir Niepogoda, wieloletni dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, również były radny miejski. Pogrzeb odbędzie się jutro o 11 w kościele świętego Kazimierza. Rodzina prosi też, by zamiast kwiatów wesprzeć leczenie onkologiczne dzieci. A na szczegóły zapraszamy w lokalnych wiadomościach. Do usłyszenia o 15.30.
4: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, hełm Aleja Przyjaźni 2.
0: Pogodnie i miejscami nawet słonecznie dziś na południu i południowym zachodzie kraju, w pozostałych regionach więcej chmur i przelotne opady deszczu, a także chwilowe przejaśnienia, a na termometrach dziś do 18 stopni na Podlasiu, do 22-23 stopni na południu i na zachodzie.
4: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, hełm Aleja Przyjaźni 2.
5: W rytmie lata.
6: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
7: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
8: Po 15.00 witam wszystkich, którzy właśnie wskakują do aut albo wracają do domów po poniedziałkowej zmianie. Jarek Hołota przy mikrofonie na 104.9 FM. Rytm lata poniedziałkowy, maraton pracy dobiega końca. Czas zmienić nastawienie i zrzucić tygodniowy stres. Przed nami przedostatnia godzina. Zapraszam na muzyczny relaks.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Słuchajcie!
2: Co oglądamy?
1: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
3: Hasło tygodnia. Ulubiony film.
1: Przez ostatnie tygodnie w Słuchajcie, co oglądamy, sprawdzaliśmy najróżniejsze kinowe rejony. Ale na wielki finał naszej audycji i podsumowanie cyklu wybraliśmy ulubiony film. To bardzo ciężkie zadanie, dlatego moim kryterium był nie tylko ulubiony film, tak w ogóle, ale też taki, który ma w sobie coś lekkiego, kojarzącego się właśnie z wakacjami. I tutaj moją propozycją będzie film, który ma w sobie dużo magii, ciepła i uroku, że nie sposób się w nim nie zakochać. Dlatego dzisiaj zapraszam Was do Świata Amelie. To opowieść o niesamowitej dziewczynie z Paryża, która pracuje w małej kawiarni na Montmartre. Amelia żyje we własnym, niezwykle barwnym świecie i pewnego dnia postanawia, że jej misją będzie po cichu, bez rozgłosu, uszczęśliwiać ludzi wokół siebie. Pomiędzy pomaganiem innym sama jednak szuka prawdziwej miłości. Ten film zachwyca wszystkim. Ma niesamowite, bajkowe kolory, genialny, lekki humor i niepowtarzalny styl. Pokazuje, że największe piękno kryje się w małych, codziennych przyjemnościach. To rozgrzewający serce seans. Znalazłam też kilka ciekawostek na temat tej produkcji. Reżyser chciał stworzyć bajkową, idealną wersję Paryża, dlatego ekipa filmowa przed każdą sceną dokładnie sprzątała ulice, zmywała graffiti z murów i usuwała nowoczesne samochody, by stworzyć urokliwy, ponadczasowy świat. Rola Amelie została napisana z myślą o znanej brytyjskiej aktorce Emily Watson. Aktorka musiała jednak odmówić ze względu na znajomość francuskiego i inne zobowiązania. Reżyser zobaczył wtedy na plakacie filmowym twarz Audrey Tautou. Zaprosił ją na przesłuchanie i po kilku sekundach wiedział, że znalazł swoją idealną Amelię. Wątek tajemniczego mężczyzny ze zdjęć z fotobudki opiera się na prawdziwej historii. Przyjaciel reżysera przez kilka lat naprawdę zbierał potargane i porzucone zdjęcia przy paryskich fotobudkach, dlatego postanowił wpleść tę niezwykłą pasję do scenariusza. A na koniec utwór, który przeniesie nas na urokliwe paryskie uliczki.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Kawa we własnym ogródku. Tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum poznaj Połaniecka Park. Kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to cztery pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan. Biuro Nieruchomości Hestus.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
7: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Reklama.
12: W rytmie

Sarsa w rytmie lata w radiu Bon Ton. Jeśli po powrocie z pracy czujecie spadek energii, zamiast kanapy wybierzcie 20 minut na rowerze. Rytmiczne pedałowanie w umiarkowanym tempie stymuluje obydwie półkule mózgowe i obniża poziom kortyzolu o ponad 30%. Szybciej niż bierny odpoczynek. Dodatkowo ruch na świeżym powietrzu pod koniec dnia świetnie reguluje apetyt przed kolacją. Prosty i darmowy sposób na reset po poniedziałku. A u nas w Radiu Bon Ton serwujemy idealny podkład muzyczny pod każdy przejechany kilometr. London Beat już teraz.

0: Reklama.
1: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
5: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
0: Reklama.
6: Eliza Kudelska, Nowosad, lokalne wiadomości Radia Bonton. Jest 15.30. Zapraszam. Ponad tona amfetaminy, setki kilogramów marihuany i dziesiątki kilogramów mefedronu. To skala narkobiznesu, który według śledczych miał być prowadzony przez zorganizowaną grupę działającą na Lubelszczyźnie. Do Sądu Okręgowego w Lublinie trafił właśnie akt oskarżenia przeciwko 14 osobom. Grupa miała działać w latach 2019-2023. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej zlikwidowali m.in. laboratorium amfetaminy działające w Lublinie. W wynajmowanych pomieszczeniach zabezpieczono blisko 5 kg marihuany, ponad 5 kg amfetaminy, 4 litry płynnej amfetaminy oraz ponad kilogram mefedronu i klafedron. Śledczy ustalili jednak, że to tylko fragment działalności grupy. Według prokuratury jej członkowie mogli wytworzyć ponad tonę amfetaminy, a także uczestniczyć w obrocie ponad 60 kg siarczanu amfetaminy. Wartość narkotyków na czarnym rynku oszacowano na ponad 80 milionów złotych. Miały trafiać przede wszystkim do odbiorców na Lubelszczyźnie. W sprawie zatrzymano 14 mieszkańców województwa, kobiety i mężczyzn w wieku od 22 do 55 lat. Jedna z osób jest oskarżona o założenie i kierowanie grupą, pozostali mieli pełnić w niej różne role. Łącznie akt oskarżenia obejmuje 56 zarzutów. Dotyczą m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, produkcji i obrotu znacznymi ilościami narkotyków oraz ich udzielania. 9 osób zostało tymczasowo aresztowanych, wobec pozostałych zastosowano środki wolnościowe. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono majątek podejrzanych o wartości ponad 400 tysięcy złotych. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi do 8 lat więzienia, za kierowanie nią do 15 lat. Od dzisiaj mieszkańcy Chełma mogą decydować, które pomysły zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W tegorocznym głosowaniu znalazły się 32 projekty, zarówno osiedlowe, jak i ogólnomiejskie oraz dotyczące zieleni. Wśród propozycji jest m.in. park kieszonkowy na osiedlu Gwarek. Projekt zakłada stworzenie estetycznej, ogólnodostępnej przestrzeni zielonej. Jego planowany koszt to ponad 200 tysięcy złotych. Mieszkańcy mogą też poprzeć projekt Hełm przeciwko bezdomności zwierząt, którego celem jest ograniczenie problemu bezdomnych zwierząt i niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt właścicielskich. Na ten pomysł przewidziano ćwierć miliona. Wśród projektów osiedlowych znalazł się także remont chodnika przy szkole podstawowej nr 7. Tu inwestycja została wyceniona na ponad 154 tysiące złotych. Na liście są również propozycje dotyczące poprawy bezpieczeństwa, m.in. montaż progów zwalniających na ulicy Marii Curie-Skłodowskiej. Głosowanie potrwa do 7 września. Oficjalne wyniki mają zostać ogłoszone najpóźniej do 15.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych. Radia Bonton.
6: W minioną sobotę w wieku 68 lat odszedł Sławomir Niepogoda, wieloletni dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie oraz były miejski radny. Zanim objął funkcję dyrektora, dbał o prawidłowy przebieg procesów certyfikacji kierowców jako kierownik działu egzaminowania. Na czele ośrodka stanął na ponad dekadę, kierując nim od 2008 do 2018 roku. Jego działalność nie ograniczała się jednak wyłącznie do spraw związanych z bezpieczeństwem drogowym. Aktywnie uczestniczył w życiu lokalnej społeczności. Pełnił mandat radnego Rady Miasta Chełm. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na jutro. O 11 w kościele pod wezwaniem świętego Kazimierza w Chełmie zostanie odprawiona msza święta. Po nabożeństwie nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz komunalny przy ulicy Mościckiego, przy głównym wejściu od strony ulicy Grodgera. Rodzina zmarłego wystosowała do wszystkich planujących udział w ceremonii szczególny apel. Bliscy proszą, by zrezygnować z zakupu tradycyjnych kwiatów i wiązanek, a zaoszczędzone w ten sposób środki przekazać w formie datków na leczenie onkologiczne dzieci.
2: W rytmie lata na 104,9 FM.

0: Roboczy poniedziałek praktycznie za nami. Czas na odpoczynek. Obiad z bliskimi czy chwilę z książką w ogrodzie. Za chwilę raport Trafik od Marcina Petruka, a potem wjeżdżamy w ostatnią godzinę rytmu lata na 104,9 FM.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Za tydzień wakacje się zakończą, a to oznacza, że do tej pory na drogach w całym kraju należy spodziewać się więcej policyjnych kontroli. Zatrzymani kierowcy będą dodatkowo weryfikowani alkomatami i mogą też liczyć na badanie stanu pojazdu, jeżeli ten wzbudzi wątpliwości mundurowych. Na policyjnej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym widnieje około 250 punktów, dlatego służby apelują o ostrożność i rozsądek za kółkiem, a także stosowanie się do ograniczeń prędkości, bo to właśnie ona jest główną przyczyną tragicznych zdarzeń. Swoje robi niestety także alkohol, brawura oraz korzystanie z telefonu podczas jazdy, które jeszcze bardziej pogarszają statystyki.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bon Ton Radio. 100.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
3: Giganci programowania Chełm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.giganciprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
4: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
4: Reklama. W rytmie lata.

0: Zbliża się 16. Bądźcie z nami po 16 na ostatniej prostej dzisiejszego rytmu lata, bo po 16 zdradzimy przepis na szybką mrożoną herbatę z miętą i brzoskwinią. Porozmawiamy o sierpniowym zachodzie słońca i zwieńczymy ten poniedziałek w doskonałym stylu. A wiadomości już za chwilę.
1: Bonton Radio. Resto 4 i 9 FM. I wszystko gra.

0: szybkablacha.pl. Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama.
2: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Reklama.
9: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Jest decyzja o areszcie dla sprawcy wypadku w Krakowie. Rodzice kompletują wyprawki dla dzieci, dyrektorzy szukają nauczycieli. Olimpijskie zmagania robotów. W Pekinie trwa impreza sportowa nie z tej ziemi. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na 3 miesiące do aresztu trafi sprawca weekendowego śmiertelnego wypadku w Krakowie. Hubert B. wjechał samochodem spacerującą młodą rodzinę. W zdarzeniu zginęli 32-letni rodzice 8-miesięcznego dziecka. Niemowlę trafiło w ciężkim stanie do szpitala. Według prokuratury mężczyzna jechał 70 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 30. Śledczy czekają też na wyniki badań krwi mężczyzny, które potwierdzą, czy na pewno był trzeźwy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Za pasem nowy rok szkolny dla uczniów i rodziców to czas na kompletowanie wyprawki. Często to czas trudny, bo kosztowny. Dlatego Polski Czerwony Krzyż prowadzi zbiórkę wyprawek dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Potrzebne są plecaki, piórniki, farby, zeszyty czy szkolne przybory, mówi Katarzyna Nastaj z lubelskiego oddziału PCK.
2: Nie każdego rodzica stać na skompletowanie nowych rzeczy, a dzieci nie powinny być wykluczane. Wszystkie powinny być traktowane na równi i akceptowane w społeczeństwie.
1: Ogólnopolska akcja PCK Wyprawka dla Żaka potrwa do końca sierpnia. Koniec wakacji to też czas trudny dla dyrektorów szkół, którzy szukają pracowników na szkolne wakaty. Nauczyciele rezygnują z zawodu z powodu niskich płac. Ci, którzy w zawodzie zostają, zapowiedzieli na koniec sierpnia protesty. To działania zasadne, przyznaje dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Marek Pleśner.
3: Już nieraz popieraliśmy chociażby największy od lat, kilka lat temu przed pandemią, zaraz strajk nauczycieli. Nawet szliśmy ze związkowcami w tym samym marszu. Czy to wiele da? Jak mówi klasyk w słynnej kwestii, nauczyciel nie rzuci cegłą. Nauczyciel wiele nie wywalczy brutalnością, więc liczy na to, że będzie się go chociaż szanować.
1: Ministerstwo Edukacji twierdzi, że argumenty związkowców rozumie, jednak nie jest w stanie zagwarantować podwyżek wyższych niż 3%, tłumacząc to rekordowym deficytem i większymi wydatkami rządu na zbrojenia. W Kijowie trwają wydatkami rządu na zbrojenia. W Kijowie trwają obchody 35. rocznicy odzyskania przez Ukrainę.

0: bieżących,
1: których Ukraina nie ma czym zastrzeliwać. Roboty w olimpijskich potyczkach. W Pekinie trwa druga edycja Igrzysk Humanoidów. Skala i rozmach imprezy jednych zachwycają, innych przerażają. W sprincie na 100 metrów jeden z robotów pobił już rekord Usaina Bolta. Inny skoczył na wysokość 2 metrów i 88 centymetrów, czyli nieosiągalną dla zwykłego śmiertelnika. Organizatorzy przekonują, że to tylko test sztucznej inteligencji, która w perspektywie służyć ma w logistyce czy ratownictwie. Ale część robotów nie wytrzymuje ciśnienia i trudów rywalizacji i ulega awarium. Wynalazcy wystawili ponad 2000 robotów, które rywalizują w 51 konkurencjach.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Ocieplenie jeszcze ma przyjść. Dziś zaledwie do 18 stopni. Na Podlasiu do 23. Najcieplej na południu i na zachodzie. Najwięcej słońca na południu i na Dolnym Śląsku. Natomiast w pozostałej części kraju większe zachmurzenia, miejscami nawet przelotne opady deszczu.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: W rytmie lata.
2: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
4: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
5: O 16:00 finałowa prosta poniedziałkowego rytmu lata. Przed nami Jarek Hołota przy mikrofonie. Zapraszam wszystkich jeszcze do godziny 17:00. Przed nami ostatnie wspólne chwile naszej popołudniowej audycji. Krzysztof Zalewski, Dire Straits i Jasiek Piwowarczyk. To wszystko przed nami.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
0: Reklama.
6: W rytmie lata na 104,9 FM.

niesamowicie intensywne czerwono-pomarańczowe odcienie mają zachody słońca pod koniec sierpnia? To efekt niżej świecącego słońca oraz obecności pyłków i drobinek organicznych unoszących się w powietrzu po zbiorach i żniwach. Promienie światła muszą przebyć dłuższą drogę przez atmosferę, co rozprasza krótkie niebieskie fale, przepuszczając czerwień i purpurę. Dziś zachód słońca zapowiada się wyjątkowo malowniczo. Warto zerknąć w niebo około 20. A w Radiu Bonton muzyka malowana najlepszymi barwami. Black Eyed Peas już teraz.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
0: Reklama.
6: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio Sport.
7: Marcin Petruk, zapraszam na wiadomości sportowe. Siatkarze HKS-u Chełm rozpoczęli drugi tydzień przygotowań do nowego sezonu w Tauron Lidze. W pierwszym trenowali w pełnym składzie, zarówno na siłowni, jak też na własnych obiektach, mówi trener zespołu Krzysztof Andrzejewski.
8: Pierwszy tydzień nazywamy tak naprawdę tygodniem adaptacyjnym. Zawodnicy przygotowują się do cięższych obciążeń w kolejnych tygodniach. Mamy dwa treningi przewidziane na hali sportowej, trzy treningi na siłowni oraz dwa treningi na stadionie, na świeżym powietrzu. Szczególnie ten ostatni wariant w tym okresie myślę, że jest czymś takim niestandardowym, ponieważ później w tym okresie startowym nie mamy okazji trenowania na świeżym powietrzu. Są to treningi, do których podchodzimy z takim dużym entuzjazmem. Taka dobra odskocznia dla tych treningów halowych na początku tego okresu przygotowawczego. Wszystko przebiega zgodnie z planem, nie ma żadnych urazów.
7: W okresie przygotowawczym HKS Chełm planuje rozegrać 8 lub 9 sparingów, a sezon rozpocznie od domowego meczu z Cuprumem Stilon Gorzów. Remisem 1-1 zakończyło się piąte spotkanie w Ekstraklasie, w której lubelski Motor mierzył się na wyjeździe z Koroną Kielce. Wynik zamknął się już po dwóch kwadransach, kiedy na bramkę u gospodarzy w wykonaniu Mariusza Stępniewskiego odpowiedział po stronie gości Karol Czubak.
9: W szatni był taki spokój i cisza po meczu, co świadczyło o tym, że więcej dzisiaj wymagamy, że na pewno jesteśmy zadowoleni z tego, jak dzisiaj graliśmy w obronie. Patrząc na ten element gry, to uważam, że byliśmy bardzo skuteczni. W tym roku, jeżeli statystyki, które mam, nie mylą, to do naszego meczu Korona z 22 bramek strzeliła 16 stałych fragmentów gry. I dzisiaj wybronić taką dużą liczbę stałych fragmentów, mówię o rzutach wolnych, autów i rzutów rożnych, to naprawdę duży szacunek dla Daniela Kosińskiego i Krystiana Skłodowskiego.
7: Komentował Mariusz Misiura, trener Motoru Lublin. W następnej kolejce jego zespół zmierzy się na własnej murawie z Piastem Gliwice. Pierwszy domowy mecz sezonu i pierwszy komplet punktów. W sobotę czwartoligowy Bóg Hanna podejmował u siebie Orlęta Łuków i pokonał je 3-2. Bramki dla zespołu prowadzonego przez Bartosza Wodysa zdobył dwukrotnie Krystian Mroczek oraz raz Erik Klimowicz. W następnej kolejce Bóg Hanna uda się do Bychawy, żeby zmierzyć się z miejscowym Granitem. Chełmianka wciąż niepokonanym liderem swojej grupy w trzeciej lidze. Wczoraj zespół prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego mierzył się na wyjeździe z drużyną naprzód Jędrzejów i wygrał 2-0. W 24 minucie bramkę dla biało-zielonych zdobył Jakub Kustra, a w 37 finalny rezultat ustalił Krystian Koniewski. Na swoją murawę Chełmianka wraca w najbliższą sobotę, żeby podjąć rezerwy wieczystej Kraków. Pierwszy gwizdek o godzinie 17. W weekend rozegrała się druga kolejka chełmskiej klasy okręgowej, a miejsce lidera sprawuje Granica Dorohusk, która zgarnęła komplet punktów po wygranej 5-2 z Orłem Srebrzyszcze. Drugi w zestawieniu jest Ruch Izbica po zwycięstwie 3-1 z Frasati Wajsłowice, zaś podium zamyka Eko Różanka. Zespół prowadzony przez Kamila Karwatiuka 2-1 pokonał u siebie Kłosa Gmina Chełm.
10: 3 punkty dla naszego zespołu. Cieszy mnie to, że nasza młodzież, która wchodzi z ławki, skończyliśmy znowu 5-6 młodzieżowcami. Super dała zmianę, impuls. Cieszę się, że mam zawodników, pomimo że mamy bardzo dużą kadrę. Pewnie niektórzy nie są zadowoleni z tego, że nie grają, ale nie obrażają się. I nawet jeżeli grają 5 minut, tak jak Nikodem, dał impuls, strzelił bramkę i właśnie o to chodzi.
7: W pozostałych spotkaniach Włodawianka 5-1 wygrała z Hetmanem Żółkiewka, Witrum Wola Ukruska 3-1 z Unią Rajowiec, a Bratsienice Nadolna 5-2 z GKS-em Łopiennik. Punktami po remisie 1-1 podzieliły się natomiast Ogniwo Wierzbica i rezerwy Chełmianki. Miniony weekend był z kolei inauguracją nowego sezonu w chełmskiej klasie A, a po niej stawce przewodzi Znicz-Sienica Różana, który na otwarcie 5-3 wygrał ze spółdzielcą Siedliszcze. Wiceliderem jest Astra Leśniowice po zwycięstwie 4-2 nad MKS-em Siedliska, zaś trzecie miejsce należy do Saweny Sawin, która 2-0 wygrała z drugim zespołem Ruchu Izbica. W pozostałych spotkaniach GKS Pławanice Kamień 3-2 wygrał z Unią Białopole, Tatran Kraśniczyn 2-1 ze Startem Pawłów, a Sparta Rejowiec Fabryczny 1-1 zremisowała z Wiktorią Żmudzką.
6: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
11: W rytmie lata.

0: Profit na popołudniowy relaks. Zapaszcie mocną czarną lub zieloną herbatę, dodajcie plastry świeżej brzoskwini, odrobinę miodu i gałązkę mięty, a potem zalejcie to dużą ilością lodu. Otrzymacie genialny domowy napój orzeźwiający bez sztucznych syropów. Świetny dodatek do sierpniowego wieczoru na tarasie.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
3: Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Firma Monter Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe, profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
6: W rytmie lata na 104,9 FM.

0: zbliża się 17 i tak oto wspólnie otworzyliśmy ostatni pełny tydzień sierpnia. Poniedziałkowe wydanie Rytmu Lata dobiega końca. Ogromne dzięki za waszą obecność, sygnały i wspólnie spędzony czas na 104,9 FM. Przed nami przyjemny, ciepły wieczór. Odpoczywajcie i łapcie sierpniowe słońce. Życzę wam pięknego wieczoru i do usłyszenia.
1: Słuchacie Bon Ton.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.

0: Development.
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Reklama. Bon Ton Radio.

0: Zarzuty i areszty dla kierowcy, który wjechał w rodzinę w Krakowie. Nierówną walkę z nowotworem krwi przegrał generał Mirosław Różański. Już jesienią wypoczynek na Lubelszczyźnie z bonem turystycznym. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kierowca, który w sobotę wjechał samochodem w młodą rodzinę w Krakowie, zabijając małżeństwo i raniąc niemowlaka, usłyszał dziś zarzuty, a sąd zdecydował o umieszczeniu mężczyzny w areszcie na 3 miesiące. Według prokuratury Hubert B. w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, jechał z prędkością około 70. W prokuraturze wyjaśnił jednak, że wpadł w poślizg z powodu nierównej nawierzchni, a nie z powodu prędkości. Szczegóły Katarzyna Mynaczyk.
1: Swoją decyzję o areszcie sąd uzasadnił obawą matactwa i możliwością wymierzenia podejrzanemu surowej kary, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka.
2: Jest to maksymalny okres 3 miesięcy, natomiast jeżeli w międzyczasie zajdą jakieś okoliczności, które będą uzasadniały uchylenie tego środka albo zmianę tego środka, to taką decyzję prokurator będzie mógł podjąć.
1: Według prokuratury mężczyzna nie przyznał się do czynu, jednak jak twierdzi jego obrońca, adwokat Karolina Miara-Olearczyk, informacje przedstawione przez prokuraturę nie są precyzyjne.
3: Podejrzany współpracuje z organami ścigania i będzie współpracował.
1: W wypadku zginęły 2 osoby, które spacerowały chodnikiem, a dziecko zostało ciężko ranne.
0: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. W wieku 63 lat zmarł generał Mirosław Różański. Przez niemal całe życie był związany z Wojskiem Polskim. Był m.in. dowódcą Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. W ostatnich wyborach uzyskał mandat senatora z ramienia Trzeciej Drogi. Zmarłego generała wspomina wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz.
4: Odważny człowiek i bezkompromisowy, zaangażowany w sprawy każdego z żołnierzy Wojska Polskiego, rozwoju sił zbrojnych, różnego rodzaju działalności związanej z geopolityką.
0: Generał Różański zmagał się ze złośliwym nowotworem krwi, chorował na szpiczaka mnogiego. Areszt za uszkodzenie samochodu w centrum Warszawy. 3 miesiące w areszcie spędzi 41-letni Gruzin zatrzymany w czwartek wieczorem w centrum stolicy. Mężczyzna wszedł na jeden z samochodów, a następnie przeszedł po jego karoserii. Wcześniej szedł środkiem jezdni w rejonie Ronda de Gaulle. Jak się później okazało, uszkodzony pojazd należy do resortu finansów. Według polskiego prawa za uszkodzenie cudzej rzeczy grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Turyści będą mogli odpocząć taniej. Ruszył nabór hoteli i pensjonatów do lubelskiego czeku turystycznego. Już jesienią w wielu miejscach będzie można spędzić wypoczynek taniej, bo z dopłatą 300 zł. Turystykę na Lubelszczyźnie. Taniej, bo z dopłatą 300 zł. Turystykę na Lubelszczyźnie wspiera Kasa Samorządu Województwa Lubelskiego i

0: Flash. Skrót lokalnych informacji.
1: Mieszkańcy Chełma znów skarżą się na nieprzyjemny zapach z miejskiej oczyszczalni. MPGK ma pozwolenie na hermetyzację obiektu i dokumentację, ale przetarg na wykonawcę planuje dopiero we wrześniu. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku, a zakończyć się w przyszłym. Na efekty mieszkańcy będą więc musieli jeszcze poczekać. Policjanci z Kresnego Stawu zatrzymali 38-latka podejrzanego o posiadanie marihuany. Podczas przeszukania jego posesji znaleźli ukryty pojemnik z suszem, z którego można było przygotować niemal 90 porcji dealerskich. Mężczyzna został zatrzymany. Ekologia, warsztaty i atrakcje pojawią się 25 września na placu doktora Łuczkowskiego w Chełmie. Odbędzie się tu ekopiknik w ramach akcji Sprzątanie Świata Polska tegorocznej pod hasłem SOS dla wody. Organizatorzy zapraszają organizacje i wystawców do przygotowania stoisk.
2: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
4: Chłodne powietrze dziś w wielu regionach, na termometrach od 18 do 23 stopni. Najpogodniej na południu i na zachodzie kraju. W pozostałych regionach Polski przelotne opady deszczu, zachmurzenie umiarkowane, a burze możliwe jeszcze dziś na północy i północnym wschodzie.
2: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
5: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam w poniedziałek. Rozpoczynamy nowy tydzień na 104,9 FM. Włączamy nasz muzyczny wehikuł czasu i sprawdzamy, czym 24 sierpnia zapisał się w historii światowej sceny. Dziś w kalendarzu serwujemy wielkie nazwiska i utwór, który idealnie dodaje energii na start tygodnia. A zaczynamy w roku 1948. Swoje 78 urodziny obchodzi dzisiaj Jean-Michel Jarre, wybitny francuski kompozytor i pionier muzyki elektronicznej, twórca legendarnego albumu Oxygen. Przenosimy się do roku 1951. 24 sierpnia urodził się Danny Joe Brown, charyzmatyczny wokalista amerykańskiej grupy rockowej Molly Hatchet. W kalendarzu zapisujemy rok 1961. Swoje 65. urodziny celebruje dzisiaj Mark Bedford, basista kultowej brytyjskiej grupy ska-popowej Madness, znanej z takich hitów jak Our House czy It Must Be Love. Zaglądamy do roku 1995. Dokładnie 31 lat temu na rynek trafił przełomowy debiutancki album Garbage pod tytułem Garbage, zawierający takie kultowe alternatywne hity jak Stupid Girl czy Only Happy When It Rains. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1997 i piosenką, która dokładnie w sierpniu tamtego roku zdominowała stacje radiowe w całej Europie. Przenieśmy się o 29 lat wstecz. Brytyjski zespół Chumbawamba wypuścił wtedy swój gigantyczny, energetyczny hit Tap Tamping. Niezwykle chwytliwy, podnoszący na duchu refren i rytmiczne brzmienie uczyniły z tego utworu jeden z największych przebojów końca lat 90. To znakomity zastrzyk pozytywnej energii na udany poniedziałek w Radiu Bonton. Zamykamy dzisiejsze archiwum i wjeżdżamy w nowy tydzień z dużą dawką dobrego humoru. Przed nami Chumbawamba.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz para serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
3: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę.

0: reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica Reformacka w

0: Kelmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
7: Reklama.
8: Eliza Kudarowska-Nowosad, zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości Radia Bonton. Jest 17.30. Nieprzyjemny zapach z oczyszczalni ścieków przy ulicy Bieławin ponownie daje się we znaki mieszkańcom Chełma. Sprawdziliśmy więc, na jakim etapie jest zapowiadana od pewnego czasu hermetyzacja tego obiektu. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ma już kompletną dokumentację i prawomocne pozwolenie na budowę, które uzyskano we wrześniu ubiegłego roku. Inwestycja obejmuje hermetyzacją dwóch reaktorów biologicznych oraz montaż systemu dezodoryzacji powietrza. Te rozwiązania mają ograniczyć emisję uciążliwych zapachów. Mimo że formalnie nic nie stoi na przeszkodzie, by rozpocząć inwestycję, wykonawca nadal nie został wybrany. Jak przekazał prezes spółki Jakub Oleszczuk, przetarg ma zostać ogłoszony we wrześniu. Jeśli tak się stanie, od uzyskania pozwolenia na budowę do rozpoczęcia procedury przetargowej minie już około roku, a to znacznie więcej niż zapowiadano wcześniej. Jeszcze w minionym roku przedstawiciele spółki informowali, że przetarg powinien zostać ogłoszony w ciągu zaledwie kilku tygodni. MPGK nie wyjaśnia, z czego wynika opóźnienie. Spółka nie wskazuje również, czy przyczyną były kwestie formalne, finansowe, projektowe lub techniczne. Według obecnego harmonogramu prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku, ale zakończenie inwestycji planowane jest dopiero na przyszły. Inwestycja ma zostać sfinansowana z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. MPGK nie podaje jednak wysokości pożyczki ani aktualnej wartości tego przedsięwzięcia. Policjanci operacyjni zatrzymali 38-latka z gminy Krasnystaw, u którego podczas przeszukania znaleziono marihuanę. Z zabezpieczonej ilości, jak wynika z ustaleń, można było przygotować niemal 90 porcji dealerskich. Funkcjonariusze operacyjni, posiadając wcześniejsze informacje wskazujące na to, że 38-latek może zajmować się procederem narkotykowym, udali się do jego mieszkania. Szybko okazało się, że przypuszczenia mundurowych były słuszne. Podczas szczegółowego przeszukania posesji policjanci natrafili na plastikowy pojemnik. W środku znajdował się susz roślinny. Nielegalne substancje zostały zarekwirowane, 38-latek z kolei zatrzymany. Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi mu do 3 lat więzienia.
7: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
8: We wrześniu plac doktora Edwarda Łuczkowskiego zamieni się w miejsce spotkania z ekologią. 25 września odbędzie się tu ekopiknik organizowany przez Departament Komunalny Magistratu. Wydarzenie będzie częścią 33. akcji Sprzątanie Świata. W tym roku odbywa się ona pod hasłem SOS dla wody. Niech będzie wolna od śmieci. Do udziału w ekopikniku zaproszone są organizacje, instytucje i podmioty, które chcą pokazać swoje ekologiczne działania, promować zdrowy i aktywny styl życia albo

0: też przygotować warsztaty, pokazy rękodzieła czy inne atrakcje dla uczestników. Na wystawców czeka również konkurs na najciekawsze i najładniejsze stoisko, nawiązujące do tegorocznego hasła akcji. Zgłoszenia do udziału w ekopikniku przyjmowane są do 7 września. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie w departamencie, a także mailowo pod adresem gok@umhelm.pl.
1: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
6: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: reklama.
1: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
2: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama.
6: Słuchacie...

0: areszt dla sprawcy tragicznego wypadku, w którym zginęło małżeństwo. Dwa pociągi na jednym torze w Kielcach. Incydent zbada komisja. Studenci ruszyli na mieszkaniowe łowy. Miriam Lipińska. Jest 3-miesięczny areszt dla kierowcy, który w sobotę wjechał w 3-osobową rodzinę w Krakowie, zabijając małżeństwo i poważnie raniąc ich 8-miesięczne dziecko. 26-letni Hubert B. jechał zbyt szybko, stracił panowanie nad samochodem i wjechał na chodnik. Jak mówi jeden z mieszkańców tamtych okolic, pan Konrad, kierowcy od dłuższego czasu łamali tam przepisy i od 5 lat zgłaszał tę sprawę urzędnikom, ale bez efektów.
1: Sobotnia noc, gdy żona przekazała mi tą informację, bo akurat wyświetliło się to w wiadomościach. Była bardzo trudna, bo mieszały się różne emocje. Rozgoryczenie, złość o to, że te kilka lat poświęconego czasu, życia, chodzenia po różnych miejscach nie dały absolutnie nic.
0: Hubert B. nie przyznał się do winy. Jutro o 18:00 w miejscu wypadku krakowscy aktywiści organizują minutę ciszy w hołdzie ofiarom. Komisja kolejowa wyjaśni niebezpieczny incydent w Kielcach. Dziś przed południem maszynista pociągu Polregio relacji Busko-Zdrój Częstochowa minął semafor wskazujący sygnał stój i wjechał na tor zajęty już przez inny skład. Nikomu nic się nie stało. Dyżurny ruchu na stacji Kielce Herbskie w porę zauważył błąd maszynisty i zdalnie zatrzymał pociąg systemem Radio Stop, tłumaczy przebieg wypadków Piotr Hamarnik z PKP PLK.
2: Zawsze jest zagrożenie, jeżeli rozpoczyna się przejazd po niewłaściwym torze albo bez sygnału zezwalającego na jazdy. Więc no tutaj dyżurny zachował się tak, jak zachować powinien.
0: Zwłaszcza, że sprzeciwka na zajętym torze jechał dalekobieżny skład TLK z Gdyni do Zakopanego. Ruch na stacji Kielce Herbskie był wstrzymany przez blisko godzinę. W miejsce kościoła, który spłonął w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, może zostać przeniesiony inny obiekt z podobnego okresu, zapowiedziała ministra kultury Marta Cienkowska. XVII-wieczna świątynia spłonęła ponad tydzień temu z całym wyposażeniem. Trudno oszacować taką stratę, mówi minister Cienkowska.
3: Postaramy się znaleźć taki obiekt gdzieś w Polsce, żeby go po prostu przenieść do tego muzeum. Jeśli nie uda nam się tego zrobić, to będziemy pracować nad rekonstrukcją tego budynku. I oczywiście ja zadeklarowałam pełne wsparcie w tej sprawie, także finansowe.
0: Najcenniejszym elementem wyposażenia kościoła były zabytkowe organy, wciąż działające i starsze od samej świątyni. Do nowego roku akademickiego jeszcze ponad miesiąc, ale studenci już zaczynają rozglądać się za mieszkaniami lub miejscami w akademikach. Na Uniwersytecie Łódzkim nabór na miejsca trwa od czerwca do początku października. Uczelnia oferuje niemal 3700 miejsc w 10 domach. Każdy, kto poprawnie wypełni wniosek, powinien załapać się na miejsce.

0: wicedyrektor osiedla akademickiego uczelni Łukasz Ochrytkow.
1: W tym roku mamy troszeczkę inną sytuację, ponieważ jest to takie specyficzne półtora rocznika tak zwane, czyli spodziewamy się, że tych studentów będzie troszeczkę więcej, ale mamy taką cichą nadzieję, że jednak dla wszystkich znajdzie się to miejsce.
0: Niemal wszystkie pokoje są dwuosobowe, z łazienką i niezbędnymi meblami. Jednak standard jest różny. Ceny też, od 550 do 850 zł.
2: Bonton Radio. Sport.
3: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Kibice tenisa będą musieli uzbroić się w cierpliwość, by zobaczyć Igę Świątek w US Open. Nasza tenisistka zrezygnowała bowiem z udziału w turnieju par mieszanych w Nowym Jorku i zagra tylko w singlu. Przed rokiem Polka w parze z Norwegiem Kasperem Rudem dotarła do finału rozgrywek, przegrywając włoskim duetem Sarą Errani i Andreą Vavassorim. A dziś ruszają kwalifikacje w singlu. Na kort wyjdą m.in. Katarzyna Kawa oraz Linda Klimowicowa. Kawa zagra z Gruzinką Jekateriną Gorgodze, zaś Klimowicowa z Włoszką Lizą Pigato. Hubert Hurkacz wygrał za to turniej tenisowy w Cancun. W finale pokonał rozstawionego z numerem pierwszym Argentyńczyka Sebastiana Baeza. To pierwsze turniejowe zwycięstwo Polaka od 2 lat.
4: Myślę, że mój poziom z meczu na mecz też się

0: kandydat Giannigo Infantino. Szwajcar ma coraz więcej przeciwników, szczególnie po tym, jak zaproponował utworzenie firmy zajmującej się organizacją Mistrzostw Świata o wartości 20 miliardów dolarów. Wybory na szefa FIFA odbędą się w marcu przyszłego roku. Mistrzowie olimpijscy w rywalizacji par sportowych w łyżwiarstwie figurowym Riku Miura i Luigi Kihara poinformowali, że wkraczają w nowy etap życia i zaręczyli się. Ceremonia odbyła się na lodowisku. W kwietniu para ogłosiła, że kończy sportową karierę.
1: Jutro na północy i północnym wschodzie przelotny deszcz, ale przejaśnień też nie zabraknie. W pozostałych regionach przeważnie słonecznie, a na termometrach od 20 stopni na Podlasiu i Śląsku, przez 22 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 22 na Pomorzu Zachodnim.
2: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska.

0: 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
1: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
4: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio.

0: Mamy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. W piątek o godzinie 17 w Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się plenerowy koncert, który jest częścią realizowanego przez Bibliotekę Projektu. A więcej opowie o jego idei
3: Anna Pietu z Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Dzień dobry.
2: W poszukiwaniu tradycji na styku kultur, na styku pokoleń. Skąd się wzięła idea i jaki cel nad tą całą kampanią różnych wydarzeń zaistniała?
3: Projekt został napisany z programu Ministerstwa Edukacji Narodowej Kompas Młodego Obywatela i wybraliśmy właśnie taką sekwencję, która zachęca młodych ludzi do sięgnięcia do tradycji, do korzeni, do motywów ludowych. Stąd ta idea i myślę, że jest ważna, bo dzieci się znakomicie bawią i edukują właśnie poprzez zabawę, poprzez zajęcia, które są dla nich takim wytchnieniem, a jednocześnie zawsze zostaje jakaś wiedza o tradycji, o której czasami zapominamy.
2: Koncert zaplanowano w Parku Czytelnika przy ulicy Partyzantów 40. A czego będzie mogła spodziewać się zebrana publiczność?
4: Wokaliści zaprezentują utwory, które będą nawiązywać tematycznie do przyrody, czterech żywiołów oraz środowiska naturalnego. Wysłuchamy także utworu w rytmie rap do tradycyjnego tekstu, który został przygotowany na warsztatach wokalnych w ramach projektu W poszukiwaniu tradycji na styku kultur, na styku pokoleń. Na scenie wystąpi również Aleksandra Buczek, która jest właścicielką studia, uwolni głos, świetną wokalistką, a także nauczycielką emisji głosu i techniki śpiewu i to ona właśnie przygotowała wszystkich artystów do koncertu. Zapraszamy oczywiście do udziału w wydarzeniu, w rytmie natury. Myślę, że to będzie fantastyczny koncert.
2: Zapraszam na podcast Bliżej Kultury.
5: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Bliżej Kultury. Głosy przeszłości. W naszej audycji zaglądamy w najciekawsze zakątki historii ziemi chełmskiej, by odkrywać wydarzenia, które na zawsze zmieniły oblicze naszego miasta. Eliza Kudalska-Nowosad, zapraszam. Sierpień kojarzy się nam często z urlopami i leniwymi popołudniami, ale na kartach lokalnych kronik to miesiąc niezwykle dynamiczny. Dzisiaj przenosimy się do XIX wieku, epoki pary i żelaza. Epoki, w której świat zaczął przyspieszać w niespotykanym dotąd tempie. Wyobraźmy sobie Chełm z lat 70. XIX wieku. Ciche, skromne miasteczko, w którym czas płynął wolno, a podróż do Warszawy czy Lublina tłukącym się wozem trwała całe dni. Aż nadszedł gorący, sierpniowy dzień 1877 roku, który zmienił wszystko. Ze mną w studiu jest Zbigniew Lubaszewski, lokalny historyk i znawca dziejów naszego regionu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu. Kolejnym wydarzeniem, dosyć mocno kojarzonym z sierpniem, było wydarzenie, które nastąpiło w roku 1877, dokładnie 17 sierpnia, właśnie tego dnia, do Chełma dotarł pierwszy pociąg, gdy właśnie tego dnia nastąpiło oficjalne otwarcie drogi żelaznej nadwiślańskiej.
5: Pojawienie się kolei w Chełmie było wydarzeniem przełomowym, jednak zanim ten pierwszy pociąg wjechał do naszego miasta, trzeba było przecież podjąć gigantyczny wysiłek organizacyjny i finansowy. Jak właściwie narodził się ten ambitny pomysł budowy nadwiślańskiej drogi żelaznej?
6: No, trzeba przyznać, że budowa, a był to efekt działalności takiego prywatnego w zasadzie konsorcjum, złożonego z bankierów, przemysłowców działających w Królestwie Polskim. To był rzeczywiście moment bardzo ważny. Właściwie już tak od początku lat 70. zastanawiano się nad budową takiej linii. Generalnie kolej nadwiślańska miała łączyć Mławę, Warszawę, Lublin, Chełm i dalej do Kowla, a więc tak przez centrum Królestwa Polskiego. Szczególnie oczywiście podkreślano tutaj znaczenie gospodarcze tej trasy, ale oczywiście ruch osobowy też miał tutaj dosyć duże znaczenie. Ostatecznie do inwestycji przystąpiono w roku 1874. Prace postępowały dosyć sprawnie, chociaż ciekawa, tory właściwie układano dopiero w roku 1877, chociaż oczywiście trzeba było pozyskać określone tereny, między innymi od mieszkańców Chełma. Było to dosyć skomplikowane. Sama budowa linii też była dosyć dużym problemem, bo oczywiście potrzebne były mosty, wiadukty, zabudowania stacyjne.
5: Prace były ogromne. Powstała stacja trzeciej klasy, parowozownia i skromny drewniany dworzec.

0: Zresztą budowa napotykała opóźnienia, ale kiedy w końcu, w sierpniu, pierwszy pociąg wjechał na peron, zaczął się zupełnie nowy rozdział. Mieszkańcy zyskali okno na świat, ale to był dopiero początek wielkiego rozmachu. Kiedy oficjalnie ruszył stały ruch, jak ten żelazny szlak zaczął przekształcać nasze miasto?
1: Trzeba przyznać, że rzeczywiście tych działań było dosyć sporo. No i ostatecznie, mimo pewnych opóźnień, bo właśnie taki pierwszy termin otwarcia linii kolejowej zaplanowano na 3 maja, że ciekawe, 1877 roku, tego terminu nie udało się utrzymać. No i ostatecznie rzeczywiście 17 sierpnia ten pierwszy pociąg do Chełma wjechał. To był jeszcze w zasadzie taki przejazd, można powiedzieć, oficjalny. Do takiego stałego już ruchu doszło w tych kolejnych tygodniach. No i rzeczywiście linia kolejowa rozpoczęła funkcjonowanie. Nie ma co ukrywać, że dla Chełma miało to olbrzymie znaczenie, bo w zasadzie od tego momentu Chełm zaczął się dosyć intensywnie zmieniać, zaczął rozwijać się demograficznie, zaczęły powstawać zakłady przemysłowe, co prawda drobne, ale rzeczywiście ich ilość była dosyć znacząca. Były to głównie zakłady produkujące maszyny rolnicze, taka była potrzeba, jeśli chodzi o Lubelszczyznę i okoliczne tereny. Zaczęły też powstawać inne zakłady związane z przemysłem rolno-spożywczym, ogólnie rzecz ujmując. No i rzeczywiście po kilku latach już ten Chełm liczył o wiele więcej mieszkańców niż w momencie, kiedy ta kolej dotarła do Chełma, bo jeszcze w latach 70. to było w okolicach 5 tysięcy, a już na początku XX wieku Chełm liczył 20 tysięcy mieszkańców, więc trzeba przyznać, że wzrost dosyć istotny.
0: Czterokrotny wzrost liczby mieszkańców z 5 do 20 tysięcy pokazuje, jak potężnym impulsem była kolej. Chełm rósł w oczach. Dokładnie 10 lat po kolei nadwiślańskiej wybudowano strategiczną linię do Brześcia z mostem na Bugu we Włodawie, co przyciągnęło duży garnizon wojskowy. Przeniesiono tu techniczną szkołę kolejową, a w 1913 roku drewniany dworzec zastąpiono nowym murowanym gmachem. Prawdziwy rozkwit przyniósł jednak okres niepodległej Polski. W latach 20. chełmski węzeł zatrudniał już ponad 1000 aktywnych społecznie pracowników. Planowano nawet przeniesienie tu radomskiej dyrekcji PKP. Rozpoczęta w 1928 roku budowa nowej, reprezentacyjnej dzielnicy z monumentalnym gmachem dyrekcji i osiedlem mieszkaniowym właśnie do dzisiaj definiuje architekturę Chełma. Jak z perspektywy czasu oceniamy narodziny tego węzła?
1: W kolejnych latach ta kolej się oczywiście zmieniała, zaczęły się pojawiać kolejne linie, 10 lat później połączenie z Brześciem, już nieistniejące, gdyż nie mamy mostu w okolicach Włodawy, a taki most na Bugu rzeczywiście istniał. No i można powiedzieć, Chełm przekształcił się w taki ważny węzeł kolejowy, no i w jakimś wymiarze takim ważnym węzłem kolejowym jest do dzisiaj. No i warto pamiętać, że wszystko rozpoczęło się właśnie w sierpniu 1877 roku.
0: Wielkie plany rozbudowy nowej dzielnicy przerwała II wojna światowa. Węzeł włączono w strukturę niemieckiej kolei wschodniej, a wycofujący się w 1944 roku okupant zniszczył murowany dworzec. Po wojnie, chociaż granice państwa uległy zmianie, kolej nie straciła na znaczeniu. Nowy budynek dworca wybudowano w 1960 roku, a powstanie wielkiej cementowni Chełm znowu napełniło szyny pociągami towarowymi. W latach 80. zelektryfikowano linię Lublin do Rochusk, a silne środowisko kolejarzy przez dekady napędzało życie społeczne miasta. Choć po 1989 roku część zakładów zlikwidowano, a w 2001 dworzec przeszedł kolejną gruntowną modernizację, tożsamość Chełma jako miasta kolejarzy wciąż jeszcze pozostaje żywa.

Ilekroć słyszymy dzisiaj gwizd pociągu na naszej stacji, pamiętajmy, że to dźwięk, który właśnie w sierpniu 1877 roku otworzył przed nami nowoczesny świat. To był podcast Bliżej

0: Kultury Głosy Przeszłości w Radiu Bonton. Naszym gościem był historyk Zbigniew Lubaszewski. Bardzo dziękujemy za tę fascynującą opowieść. A Wam dziękujemy za uwagę i wspólne słuchanie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
3: Reklama.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
7: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
8: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
9: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
10: Giganci programowania Chełm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.gigancieprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
11: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104.9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
12: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
13: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
3: Reklama.
14: 104.9 Bonton Radio.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w Radiu Bon Ton.
2: A więc kochani, w tym tygodniu w naszym programie omówimy sobie moje cztery ulubione albumy. Tak w ogóle wszechczasów. Mam wybrane konkretnie właśnie cztery. Trochę wzorem Góry Rushmore w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj jednak wykorzystam tą okazję, żeby poopowiadać troszkę o koncepcie w ogóle rzeczy ulubionych. Przy okazji też opowiem wam nie o albumie, a o moim ulubionym singlu w tym roku. Pozycja, którą się naprawdę jaram mocno. Tak więc zapraszam was na ten program dzisiaj w Radiu Bon Ton. Ogólnie taka ciekawostka, że Góra Rushmore kiedyś była tak naprawdę górą sześciu praojców. Była to góra indiańska, ale tak jak z wieloma rzeczami indiańskimi w USA bywa, zostały one przejęte przez późniejszych mieszkańców właśnie tej części naszego świata. Ale jednak zostaniemy przy tym koncepcie czterech albumów. Tak będzie mi się po prostu łatwiej tutaj zmieścić w tym tygodniu. I więc pogadam o albumach, które są po prostu moimi ulubionymi, które też mi się najlepiej zawsze słucha i które najmocniej mnie ukształtowały jako osobę, ukształtowały jakby mój gust muzyczny, więc będą to albumy nieco starsze, bardziej bądź mniej, ale generalnie dla mnie klasyczne. Ulubione właśnie to znaczy, że te, które mają takie dla mnie największe znaczenie. Niekoniecznie najlepsze, to broń Cię Panie Boże, tak nie mówię, bo to jednak jest rzecz mocno subiektywna, w końcu to jest sztuka. Natomiast

będą to takie cztery CD-ki najbliższe memu sercu. No ale dobrze, miałem mówić o singlu, więc i o singlu dzisiaj będzie. Mam dla was pozycję od artystki, która już się pojawiła w szafie. Jest to Nina Giraci, tym razem w duecie z Porterem Robinsonem. Utwór WannaCry, utwór, który był teasowany, był gdzieś tam zapowiadany mniej więcej od Coachelli ostatniej, kiedy to Nina premierowo go zagrała na swoim secie właśnie razem z Porterem Robinsonem. Utwór WannaCry tytułem swoim odnosi się do największego ataku hakerskiego typu ransomware w historii z 2017 roku. Ransomware, czyli program, który blokuje jakiś dostęp do twoich plików i żąda okupu za nie. No i tutaj mamy taką zabawę, że z jednej strony jest to odwołanie właśnie do tego wydarzenia, ale z drugiej strony jest to też opowieść o zranionych emocjach, do których ktoś dał dostęp, no i następnie zostały one jakby skażone toksycznością różnych relacji. Taka dwoistość, powiedzmy, tego kawałka, niezwykle potężna, intensywna dawka elektroniki. No co ja mogę więcej powiedzieć? Tego musicie posłuchać.

0: Kinga Jędrzejewska, hełm Lwowska 13R.
1: Reklama.
0: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
4: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
3: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Reklama.
6: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama. Forma nie bierze się znikąd.
1: Zdrowie nie bierze się znikąd.
0: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
1: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
0: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna

0: Ołowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, Rynek 23, telefon 82 566 91 42. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Reklama. To jest Bonton Radio.

0: Wysokie temperatury jeszcze wrócą. Na jak długo? Mieszkający w Polsce cudzoziemcy chcą przyspieszenia wydawania kart pobytu. Nie ma już nowych, śniętych ryb w kanale Gliwickim. Miriam Lipińska. Upały nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Gorąco zrobi się w czwartek i piątek, choć nie w całym kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyki MGW.
1: Na południu, na zachodzie tutaj ta temperatura 30, nawet 31 stopni, ale już na zachodzie w ciągu dnia zacznie się nasuwać front atmosferyczny i przyniesie w sobotę burze. Te burze miejscami będą gwałtowne.
0: Burze przyniosą ochłodzenie. Ponad rok, tyle na legalizację pobytu w Polsce muszą czekać cudzoziemcy. Wielu przez to nie może legalnie pracować, dlatego przed Urzędem Wojewódzkim w Warszawie zorganizowali manifestację, by upomnieć się o szybsze rozpatrywanie ich wniosków.
2: No w naszym przypadku to już jest rok i dwa miesiące, kiedy czekamy na pozwolenie. W tym momencie mąż nie może pracować, nie ma ubezpieczenia, czy ma turystyczne.
3: Teraz bardzo ciężko nam, migrantom, otrzymać karty pobytu. W zeszłym roku otrzymał obywatelstwo. Moja żona czeka już rok.
4: Duża kolejka, mało urzędników, żeby to wszystko załatwić.
0: Mówili demonstrujący. Rusza nabór hoteli i pensjonatów do programu lubelskiego czeku turystycznego. Chodzi o regiony przygraniczne, w których ruch turystyczny zamarł w związku z wojną na Ukrainie. Czek to 300 zł na osobę w ramach dofinansowania do noclegu w hotelu lub pensjonacie uczestniczącym w programie, mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
5: Bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
0: 1,5 miliona złotych na czeki pochodzi z Ministerstwa Sportu, a drugie tyle dorzucił samorząd województwa lubelskiego. Ministerialne pieniądze pójdą na czeki dla seniorów i posiadaczy karty dużej rodziny, a ze środków samorządu będą mogli skorzystać wszyscy. Blisko 3,5 tony śniętych ryb wyłowiono od połowy sierpnia z kanału Gliwickiego. Za katastrofę ekologiczną odpowiada toksyna wydzielana przez złotą algę. A z dzisiejszego raportu Wód Polskich w Gliwicach wynika jednak, że śnięcie ustało. Grzegorz Kozieł.
6: Jak informuje Linda Hoffman, rzeczniczka Wód Polskich, w Gliwicach odławianie śniętych ryb nie było już konieczne.
7: Z uwagi na brak tego rodzaju spostrzeżeń, zwłaszcza w górnym nurcie kanału Gliwickiego, właśnie szóstej sekcji tej drogi wodnej. Oznacza to, że nie występują w tej chwili i nie są przez nas obserwowane świeże, nowe śnięcia ryb.
6: Pracownicy Wód Polskich wciąż jednak będą prowadzić obserwacje całej drogi wodnej. Muszą też uprzątnąć trzcinowiska oraz brzegi kanału Gliwickiego.
7: Gdzie zepchnięte przez wiatr lub efekt falowania mogą zalegać do tej pory truchła pojedynczych ryb.
6: Chodzi przede wszystkim o karpie, karasie, leszcze i sandacze. Złota alga to jednokomórkowy glon, który przy masowym zakwicie wydziela toksyny śmiertelne dla ryb. Sama obecność glonu nie oznacza zagrożenia. Toksyny pojawiają się dopiero po nagłej zmianie warunków, na przykład wzroście temperatury czy zasolenia wody.
0: I na koniec jeszcze niecodzienne znalezisko na polach Grunwaldu. W czasie badań archeologicznych znaleziono tam kilka średniowiecznych monet. To praskie grosze, popularny środek płatniczy w XV wieku w całej Europie. Dlatego badacze nie przesądzają, czy były własnością rycerzy krzyżackich, czy też polskich lub litewskich.
8: Bonton Radio. Sport.
9: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Było krok od sensacji, ale udało się. Polskie siatkarki po męczarniach pokonały Łotwę 3-1 w swoim drugim meczu na Mistrzostwach Europy. Polki pewnie wygrały pierwszego seta do 19, w drugim niespodziewanie uległy 23-25. Trzecia i czwarta partia były równie wyrównane. Polki wygrały 25-22 i 26-24. Łotyszki to najłatwiejszy rywal Polek w grupie A Mistrzostw. Jutro podopieczne Stefano Lavariniego zagrają ze Słowenkami. Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Dominik Kubera, Patryk Dudek i Kacper Woryna znaleźli się w składzie reprezentacji Polski, która w sobotę na PGE Narodowym w Warszawie będzie walczyć w finale drużynowego Pucharu Świata. Polacy jako gospodarze imprezy

0: kibice będą go rozliczać nie za pojedyncze zwycięstwa i porażki, lecz za trofea.
1: Temporada exitosa.
0: Udany sezon, można na to patrzeć na wiele sposobów, ale ostatecznie jedynym pragmatycznym podejściem jest skupienie się na wynikach, a dla Realu zakończenie sezonu bez trofeów to nie jest udany sezon.
1: Real Madrid no es una temporada exitosa.
0: A pierwszy mecz Realu przed własną publicznością z Mourinho na ławce w środę to będzie zaległe spotkanie pierwszej kolejki przeciwko Realowi Sociedad.
2: I tą relacją przemysł

0: parasole przydadzą się jutro tylko na północy i północnym wschodzie. W pozostałych regionach padać nie powinno i przeważnie słonecznie. A na termometrach umiarkowane temperatury od 20 stopni na Podlasiu i Śląsku przez 22 na Mazowszu i w Wielkopolsce do 24 na Pomorzu Zachodnim.
1: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Eco Taxi Home. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Home jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
4: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
8: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
9: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
0: Reklama. 104,9 FM. 104.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: deszcz.
1: Reklama. Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51.

0: Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park, Chełm Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
0: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl. Giganci programowania Helm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu Click On. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.giganciprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Hełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie

0: szanse na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz

0: eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
6: Reklama. Bonito.

0: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731-332-133.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
0: Reklama.
4: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: i ważna zmiana dla chorych na cukrzycę. Miriam Lipińska. Dwóch mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiertelnym pobiciem 36-latka w Nowej Hucie. Policja na razie ustala ich udział w całym zdarzeniu. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali i przesłuchali w tej sprawie 9 innych osób związanych ze środowiskiem kibicowskim, ale z powodu braku dowodów zostały zwolnione. Do śmiertelnego pobicia 36-latka doszło w nocy z czwartku na piątek. Mężczyznę znalazła przypadkowa osoba, zmarł w karetce pogotowia. 36-latek był fanem Hutnika Kraków. Podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Krakowie 26-letni Hubert B. najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Tak zdecydował sąd. Do wypadku doszło w minioną sobotę na ulicy Solnej. Zginęło małżeństwo 32-latków, a ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie. Według śledczych kierowca umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znacznie przekraczając obowiązujące w miejscu wypadku ograniczenie do 30 km/h, co doprowadziło do tragedii, tłumaczy prokurator Mariusz Boroń.
1: Pojazd poruszał się z prędkością około 70 km/h.
0: Hubertowi B. grozi do 8 lat więzienia. Nie przyznał się do winy, twierdził, że jechał z dozwoloną prędkością, a panowanie nad autem stracił, bo na drodze były nierówności. Kilka tysięcy piorunów, czyli zestawów przeciwlotniczych dla polskiego wojska i sojuszniczych armii. Umowę podpisano dziś w zakładach MESCO w Skarżysku Kamiennej. Zakup ma zostać sfinansowany z programu SAFE. To kontrakt o wartości w sumie 8 miliardów złotych, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Zarówno zestawów startowych, jak i pocisków rakietowych, które będą używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej, Siły Zbrojne Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Królestwa Norwegii.
0: Zestawy przeciwlotnicze Piorun to jeden z flagowych produktów eksportowych polskiej zbrojeniówki. Jest już data pogrzebu aktora Jana Frycza. Uroczystości pogrzebowe artysty odbędą się 7 września o 11 na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Jan Frycz zmarł 15 sierpnia, miał 72 lata. I jeszcze jedna smutna informacja. Nie żyje pisarz i tłumacz Ignacy Karpowicz, autor takich powieści jak Balladyny i romanse, Ości czy Sońka. Ignacy Karpowicz miał 50 lat. Chorzy na cukrzycę czekali na to od dawna. Ministerstwo Zdrowia w końcu zdecydowało się rozszerzyć refundację leczenia cukrzycy pompą insulinową. Z urządzenia będą mogli korzystać od teraz także pacjenci powyżej 26 roku życia. Z ulgą odetchnęła Sandra Białek-Pawłowska z Radomia, która na cukrzycę choruje od 15 lat. Jak mówi, pompa sama kontroluje zdrowie pacjenta.
3: Odcinają dopływ, ale również kiedy ten cukier jest wysoki, tą insulinę podają tak, żeby ten cukier zbić i wrócić do wartości zdrowego człowieka.
4: Istotnie poprawia się ich jakość życia. Ci pacjenci lepiej funkcjonują, no i to, co jest bardzo ważne, to zmniejsza się istotnie to ryzyko rozwoju czy progresji przewlekłych powikłań.
0: Dodaje diabetolog dr Dominik Porada z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Zmiany wejdą w życie od stycznia nowego roku. Jutro w większości regionów słonecznie, tylko na północy i północnym wschodzie niebo może się trochę chmurzyć i przelotnie popada deszcz. A na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Podlasiu i Śląsku, przez 22 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 24 na Pomorzu Zachodnim.
5: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie.

0: KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
5: Reklama. Bon ton Radio. I wszystko gra. Bon ton Radio. 104,9 FM.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele, zdrowy duch. Bieluch.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwis

0: kupujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
1: Reklama. Bon Ton Radio.

0: reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

0: upały niebawem wrócą, ale nie na długo. Urzędy stanu cywilnego mają już nowe wzory aktów małżeństwa. Mamy nowe dane o Polakach na zakupach, czyli o sprzedaży detalicznej w sklepach. Miriam Lipińska. Jest jeszcze szansa na upały w te wakacje. W najbliższych dniach temperatura będzie rosła. W czwartek i piątek miejscami upalnie.
1: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
0: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW, ale upały przyniosą burze.
1: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
0: Sobota i niedziela dość ciepłe, choć z przelotnym deszczem. W urzędach stanu cywilnego w całym kraju obowiązują już nowe wzory aktów małżeństwa. Samorządy, które nie zgodzą się na transkrypcję aktów małżeństw zawartych za granicą, także tych jednopłciowych, poniosą za to odpowiedzialność, mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Urzędnicy, którzy w jakikolwiek sposób nie chcą dokonywać transkrypcji, mówią, że nie będą tego robili, łamią prawo.
0: A za łamanie prawa są kary, dodaje minister.
2: Te pary mogą iść do urzędu, mogą iść do sądu i wygrają postępowanie. Wtedy te urzędy też będą za to odpowiadały.
0: Według nieoficjalnych danych 40 gmin w Polsce zadeklarowało, że nie będzie stosować się do nowych przepisów umożliwiających transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych. To pracownik Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przez przypadek włączył syrenę alarmową na Lubelszczyźnie. Wczoraj niepotrzebnie zawyły syreny w kilku powiatach, m.in. w Zamościu. Były to testy techniczne, mówi rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
3: Przerwano cichy test syren, nadając dźwięk po prostu w tych wybranych punktach. Nie na terenie całego powiatu, nie na terenie całego miasta, ale wyłącznie na tych obiektach, które były w dyspozycji Państwowej Straży.
0: Wojewoda postanowił, że dyżurni z Centrum Zarządzania Kryzysowego, którzy od niedawna odpowiadają za włączanie syren w całym regionie, muszą przejść więcej specjalistycznych szkoleń, tak by przy tak zwanych cichych testach nie dochodziło do pomyłek, włączania syren i straszenia mieszkańców. Koniec strajku kontrolerów ruchu lotniczego w Norwegii. Pracodawcy porozumieli się w sprawie płac ze strajkującymi. Strajk trwał od piątkowego poranka i w weekend sparaliżował ruch lotniczy w Norwegii. Z powodu braku kontrolerów w sobotę przestrzeń powietrzna nad częścią kraju musiała zostać zamknięta. Polacy nieco mniej chętnie wydają pieniądze. Sprzedaż detaliczna w sklepach w lipcu rosła trochę wolniej niż spodziewali się ekonomiści, bo niemal 4% w skali roku, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
4: Mogło się tak zdarzyć, że trochę zdjęliśmy nogę z zakupowego gazu. Pamiętajmy, że to jest jednak miesiąc wakacyjny. Czasami mamy między lipcem a sierpniem takie chochliki, kiedy bardziej my jako konsumenci jedziemy na wakacje i wtedy bardziej kupujemy te rzeczy wakacyjne.
0: Jak wynika z danych, w wakacje Polacy przestali tankować samochody pod korek, kiedy wygasła pierwsza odsłona programu CPN. Ale wciąż nieźle trzyma się sprzedaż tak zwanych dóbr trwałych, czyli mebli, telewizorów i sprzętu AGD. Na termometrach jutro maksymalnie od 20 stopni na Podlasiu i Śląsku, przez 22 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 24 na Pomorzu Zachodnim. Tylko na północy i północnym wschodzie przelotny deszcz, w pozostałych regionach przeważnie słonecznie.
5: Bonton Radio.

reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.

0: Development.
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm Lwowska 16 Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama 104,9 FM.

0: zarzuty i areszt po śmiertelnym wypadku w Krakowie. Protest cudzoziemców mieszkających w Polsce przeciw opieszałości urzędów. USA ogłaszają operację ekonomicznego uduszenia Iranu. Miriam Lipieńska. Kierowca, który w sobotę spowodował śmiertelny wypadek w Krakowie, usłyszał dziś zarzuty. Sąd zdecydował też w sprawie tymczasowego aresztowania 26-letniego Huberta B., mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka.
1: Jest to maksymalny okres 3 miesięcy, natomiast jeżeli w międzyczasie znajdą jakieś okoliczności, które będą uzasadniały uchylenie tego środka albo zmianę tego środka, to taką decyzję prokurator będzie mógł podjąć.
0: Hubert B. wjechał w 3-osobową rodzinę idącą chodnikiem. Na miejscu zginęło małżeństwo 32-latków, a ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie. Według prokuratury mężczyzna w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, jechał 70 km na godzinę. Kierowcy grozi do 8 lat więzienia. Domagamy się szacunku i równego traktowania przez państwo, skandowali dziś przed Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim cudzoziemcy mieszkający w Polsce. Uczestnicy manifestacji domagali się skrócenia procedur urzędowych, w tym wydawania kart pobytu i pozwoleń na pracę. Niektórzy z nich czekają na nowe dokumenty nawet 2 lata.
2: Ciągnie się to około roku. Też nie rozumiem, dlaczego już w ciągu kilka lat ta sytuacja nie znajduje rozwiązania ze strony urzędu.
3: Czekam na to, żeby odebrali tylko ode mnie dokumenty już pół roku. Będę jeszcze czekać nie mniej niż pół roku.
4: Ja jestem z Rosji, ja mam status uchodźcy i już nie pierwszy raz zmieniam kartę pobytu, ale w tym roku pierwszy raz, kiedy już terminy są naruszane.
0: Mówili uczestnicy demonstracji. Wielu z nich to właśnie uchodźcy z Ukrainy, Białorusi czy Rosji.

0: sankcji. Państwa świata muszą zerwać stosunki gospodarcze z Iranem albo narażą się na konsekwencje ze strony Waszyngtonu, oświadczył minister finansów USA Scott Bessent, ogłaszając rozpoczęcie operacji Gospodarczy Wyrzutek, obliczonej na, tu cytat, ekonomiczne uduszenie Iranu. Bessent przedstawił też nowe, rozszerzone sankcje wobec Teheranu. Nową inicjatywę sankcyjną, największą ekonomiczną ofensywę w historii, porównał do lądowania aliantów w Normandii podczas II wojny światowej. Wcześniej wyrażał nadzieję, że sankcyjna ofensywa pozwoli uniknąć podejmowania dalszych działań zbrojnych. I na koniec wracamy do kraju. Wypoczynek na Lubelszczyźnie będzie tańszy. Ruszył nabór hoteli i pensjonatów do lubelskiego czeku turystycznego. Program ma wesprzeć branżę turystyczną na pograniczu, gdzie ruch turystyczny zamarł przez wojnę na Ukrainie. Czek to 300 zł dopłaty na osobę za nocleg. Będzie można z niego skorzystać już jesienią. Burmistrzyni Hrubieszowa Marta Majewska liczy na to, że turyści przyjadą w okolice jej miasteczka.
1: Bon turystyczny do zrealizowania w Hrubieszowie, w okolicach Hrubieszowa byłby najfantastyczniejszym prezentem dla samego miasta, dla okolic, dla pokazania też, oprócz zostawienia pieniędzy w tych konkretnych miastach, okazania piękna ziemi hrubieszowskiej.
0: Czeki dla seniorów i dużych rodzin sfinansuje Ministerstwo Sportu, a dla wszystkich dorosłych Polaków Samorząd Lubelszczyzny. Przelotny deszcz, jutro tylko na północy i północnym wschodzie, w pozostałych regionach słonecznie. A na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Podlasiu i Śląsku, przez 22 na Mazowszu, do 24 na Pomorzu Zachodnim.
2: Słuchacie Bonton Radio.